0: Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: No i witamy w nowym tygodniu, a razem z nim wraca Kinowy Poniedziałek. Od teraz właśnie w poniedziałki zaglądamy do Multikina i sprawdzamy, co ciekawego czeka nas na dużym ekranie. A my zaczynamy od czegoś dla tych, którzy lubią, kiedy w kinie robi się trochę mniej przyjemnie.
2: Czyli mamy horror.
1: Dokładnie tak, Resident Evil wraca, ale tym razem dostajemy zupełnie nową historię. Brian zostaje wciągnięty w nieustanną walkę o przetrwanie.
2: Resident Evil w kinach od 18 września. Film rekomendowany dla widzów powyżej 15 roku życia.
1: A skoro już wiemy, co czeka nas wśród premier, no to teraz coś zupełnie innego, bo nie zawsze w kinie musi być fikcja.
2: Kino dokumentalne w Multikinie.
1: No to cykl tworzony we współpracy z jednym z festiwali, w którym zamiast wymyślonych historii dostajemy prawdziwe opowieści prawdziwych ludzi i prawdziwe emocje.
2: I tutaj też nie ma jednego tematu, każdy miesiąc ma swój motyw przewodni. Są historie o ludziach, sztuce, kulturze, ale też o społeczeństwie, ekologii czy problemach, z którymi mierzy się współczesny świat.
1: Czyli kino, po którym można wyjść z sali i jeszcze długo o tym filmie gadać. Dobra, to ja teraz mam pytanie, czy można zarabiać na płakaniu?
2: W tym filmie najwyraźniej tak.
1: No bo bohaterka tworzy nietypowy projekt pod nazwą Skup Łez, płaci ludziom za ich łzy.
2: I właśnie wtedy poznaje początkującego artystę, który ma jeden mały problem.
1: No nie potrafi płakać.
2: I z tej dość nietypowej sytuacji zaczyna się ich relacja, szybka, intensywna i coraz bardziej emocjonalna.
1: No a filmy, powiedz mi, co czujesz, to historia o bliskości, uczuciach i tym, jak druga osoba może całkowicie zmienić nasze życie.
2: Film Łukasza Rondudy z Janem Sałasińskim i Izabelą Dudziak w kinach od 18 września.
1: A teraz coś dla tych, którzy uważają, że noc jest zdecydowanie za krótka, żeby iść spać.
2: Czyli dla kinomaniaków wracają nocne maratony filmowe.
1: I tutaj naprawdę można zarwać nockę, są horrory, kinoakcji, superbohaterowie, klasyki, a już 20 września czeka nas maraton Piratów z Karaibów.
2: Czyli Jack Sparrow, morze, statki, piraci i kilka godzin filmowego szaleństwa.
1: A oprócz tego w sprzedaży są też m.in. mini-maratony Spidermana i Bleach.
2: Więc jeśli zwykły seans to dla was zdecydowanie za mało, nocny maraton filmowy może być dokładnie tym, czego szukacie.
1: A przypominamy, że osoby od 16 roku życia mogą uczestniczyć za pisemną zgodą opiekuna, a młodsi widzowie tylko z opiekunem.
2: Szczegóły i bilety znajdziecie w Multikinie, a my lecimy. Dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia. Sylwia Szarecka, Bartek Skrajnowski. Pa, pa!
0: Wokół nas. Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Jak uczniowie reagują na zmiany żywieniowe w szkołach? Oraz Włocławek stanie się finansową stolicą Polski. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Od 1 września weszło w życie kilka zmian dotyczących funkcjonowania szkół. Zgodnie z nowymi przepisami na stołówkach obowiązuje dieta planetarna. Ma być zdrowiej, ograniczono serwowanie mięsa, więcej jest natomiast owoców i warzyw. Mówi Dariusz Pokrywczyński, dyrektor zespołu szkół nr 11 we Włocławku.
3: Ograniczono, można powiedzieć, liczbę posiłków mięsnych, a także ograniczenia, jeżeli chodzi o tak zwane przyprawy, sól, cukier. Więc tutaj na pewno jest duża zmiana, jeżeli chodzi o taka zmiana smakowa, tak bym to nazwał. U nas tak jak zauważam, liczba posiłków wydawanych w tym roku, czyli po tej zmianie już można powiedzieć, w stosunku do lat ubiegłych, można powiedzieć, nie zmieniła się, tak? Wydajemy około ponad 200 posiłków dziennie, więc jest to liczba stabilna, aczkolwiek mamy tutaj teraz taką tendencję, że uczniowie, którzy rozpoczęli korzystanie z obiadków od początku roku, niektórzy zrezygnowali, ale w to miejsce pojawiają się inni.
2: Zmiany dotyczą także sklepików szkolnych i automatów z żywnością i napojami. Tutaj jednak dyrekcje szkół często już wcześniej stawiały na zdrowe produkty, bez cukru lub z jego niską zawartością. Jak na zmiany reagują sami uczniowie? Okazuje się, że pozytywnie. Młodzi ludzie mają świadomość znaczenia odpowiednich nawyków żywieniowych.
4: Ogólnie rzecz biorąc, to jedzenie jest bardzo dobre, pożywne, zdrowe, więc po prostu pasuje.
5: Mi najbardziej podobały się chipsy z buraków, bo to jest jednak zdrowa alternatywa.
6: Jedzenie jest dobre, smaczne i pożywne.
4: Najbardziej smakuje mi gulasz warzywny, to jest po prostu eksplozja smaku, można powiedzieć.
5: Też gulasz.
6: Ja też wybieram gulasz, najlepszy jest.
4: Jest pozytywnie moim zdaniem.
5: Moim zdaniem to jest duża alternatywa też dla, jeżeli ktoś jest wege albo coś, to też mu pomaga i...
6: Zmiana jest na plus, bo jest to zdrowsze o wiele.
2: Długofalowym skutkiem wprowadzonych zmian ma być spadek odsetka dzieci z nadwagą i otyłością. Do czynników sprzyjających ich występowaniu należą między innymi nadmierne spożycie żywności wysoko przetworzonej, słodyczy i słodzonych napojów oraz siedzący tryb życia. Od 25 do 27 września Włocławek stanie się finansową stolicą Polski. Przed nami 6. Finance Festival Włocławek. 3 dni spotkań, wystaw, warsztatów, konkursów, pokazów i wydarzeń, które pokażą, że włocławski finance to nie tylko ważna część historii miasta, ale także źródło współczesnej inspiracji. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
7: W tym roku festiwal finansu wyjątkowy, bo oprócz tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli fantastycznych wystawców, prezentacji finansu, już tego prawie że zabytkowego, z nowymi różnego rodzaju pomysłami, jak wzory fajansowe wykorzystać na przykład na strojach albo w gastronomii, to do tego dokładamy kolejne elementy. Zapraszam wszystkich mieszkańców, po pierwsze do tego, żeby przyszli tutaj do browaru B. Jesteśmy po dobrej dyskusji z wystawcami. Oni czekają na was i mają dużo niespodzianek, ale przede wszystkim mają to swoje serce fajansowe, które wkładają w każdy swój wyrób.
2: Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa również za sprawą nowego wydarzenia. Festiwalu Światła Fajansowy Blask. Przez 3 wieczory Stary Rynek we Włocławku rozświetlą wyjątkowe iluminacje inspirowane fajansową tradycją miasta. Jednym z miejsc festiwalowych wydarzeń będzie także interaktywne centrum fajansu, Skarbiec Fajansu. To przestrzeń, która przenosi odwiedzających do niezwykłego multimedialnego świata włocławskiej ceramiki i opowiada o 150-letniej tradycji produkcji wyrobów fajansowych. Szczegóły tegorocznego Fajans Festiwalu oraz program wydarzeń przedstawiono podczas konferencji prasowej. O niej więcej w magazynie Pulsometr.
0: To jest Puls Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.

0: Sławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, a to jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Patryk Nowakowski, reżyser oraz kierownik Teatru Ludzi Upartych.
2: Dzień dobry.
1: Sezon teatralny rusza w pełni, tak jak ruszają dzieci do szkoły 1 września. To czas, żeby pokazać wszystkim widzom, nad czym w ostatnich miesiącach pracowali. Od czego zaczynamy we Wrocławku?
2: Sezon teatralny 26-27 zaczynamy spektaklem familijnym Jasi Małgosia w wykonaniu duetu Jacha. To klasyczna opowieść o strachu, pokusie, niebezpieczeństwie. Spektakl, który pozwoli najmłodszym bezpiecznie spotkać się właśnie z tymi uczuciami, doznaniami, ale pokazuje również siłę więzi, wzajemnego zaufania i współdziałania. Wrzesień w teatrze będzie gorący, bo dalej 18 września o godzinie 18 Teatr Ludzi Upartych i ja jako reżyser zapraszamy na Wielebnych Sławomira Mrożka, mój spektakl dyplomowy.
1: Przypomnijmy, że premiera cieszyła się dużym sukcesem, bo takie są fakty.
2: Miło słyszeć i tego doświadczać. To ważne, że teatr dla wrocławskich odbiorców kultury, dla mieszkańców miasta jest ważny. Wielebni stawiają pytanie o człowieka, który pragnie należeć, wierzyć, kochać, odnaleźć dla siebie miejsce w świecie. Poprzez to wikła się w mechanizmy pozoru posłuszeństwa władzy zbiorowości, bo jest to opowieść tak naprawdę o poszukiwaniu siebie jednostkowym i o poszukiwaniu miejsca dla siebie, bezpiecznego miejsca w społeczeństwie, ale też pojawia się tutaj miłość, pojawia się religia, pojawiają się różne zależności w wyjątkowej i charakterystycznej dla Mrożka formule mieszającej absurd z groteską, co postawiliśmy też na elementy komediowe, więc gorąco zapraszamy. A dalej jeszcze, bo wrzesień wcale nie kończy się na Wielebnych. 26 września o 17 zapraszamy na Monodram Jordan w wykonaniu Zuzanny Bernat w reżyserii Doroty Landowskiej. Jest to opowieść sceniczna oparta na prawdziwej historii. Jest to spowiedź młodej kobiety oczekującej w więzieniu na wyrok za dzieciobójstwo.
1: Trudny temat, prawda?
2: Tak, a Shirley, główna bohaterka, jedyna bohaterka tak naprawdę tego monodramu, sama jednocześnie jest dzieckiem, matką, osobą krzywdzoną i sprawczynią czynu,

0: rachunkami, dziećmi, telefonami, pretensjami i pamięcią o tym, że kiedyś byli sobie bliscy. I ta ekscentryczna, czasami śmieszna, czasami melodramatyczna terapia sceniczna staje się dla nich, ale też dla widzów, źródłem nie tylko komizmu, ale i próbą zdarcia masek, odzyskania słów, uczuć, których przez lata nie potrafili sobie powiedzieć.
1: Czyli polecamy nie tylko małżeństwom, ale jednak jest to główny odbiorca.
0: Zwłaszcza małżeństwom, ale tym, przed którymi małżeństwo czeka także, żeby uczyć się zawczasu. Teatr uczy życia.
1: A teatr to życie. No tak. A bilety możemy oczywiście kupić w kasie Teatru Impresaryjnego we Wrocławku, jeżeli ktoś preferuje tradycyjną metodę lub za pośrednictwem strony internetowej dla tych nowocześniejszych.
0: Tak, serwis internetowy poprzez stronę www.teatrwroclawek.pl. Serdecznie zapraszamy.
1: Gorąco zachęcamy do odwiedzenia teatru. Ja dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Sylwia Szarecka, a moim i Państwa gościem był pan Patryk Nowakowski, reżyser oraz kierownik Teatru Ludzi Upartych. A to była kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziękuję i do usłyszenia.
2: To jest temat na 101,4 FM.

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, a dziś moimi i Państwa gośćmi są Rafał Sarwaciński, grający trener w zespole Zgoda Chodecz Beach Soccer Team oraz Dawid Bąk, prezes i założyciel klubu Zgoda Chodecz. Zacznijmy od Rafała.
2: Opowiedz nam, jak wyglądają Wasze treningi, jak wyglądają Wasze spotkania?
3: Spotkania zaczynamy gdzieś w okolicach marca. Spotykamy się tutaj weekendowo. Po prostu część zawodników gra również w klubach swoich na trawie i w miarę możliwości spotykamy się w Chodczu na takich mini zgrupowaniach.
2: Ile osób liczy Wasza drużyna i jak często udaje Wam się spotykać?
3: Jeżeli patrzymy na zespół seniorski, to liczy 15 zawodników. Jeżeli liczymy wszystkich zawodników, którzy są, no to około 40.
2: Jak często się spotykacie? Słyszałam, że jesteście tak naprawdę z całej Polski, a nawet i z zagranicy.
3: Tak, zgadza się. Jest rozstrzał po Polsce dość duży. Spotykamy się, tak jak wcześniej mówiłem, weekendowo na takich mini zgrupowaniach. Każdy przyjeżdża na 1, 2, 3 dni, w zależności jak to dysponuje czasem.
2: A jak planujesz te treningi jako trener? Są dostosowane do czasu, takie wdrożeniowe na początek, rozpoczęcie sezonu wyglądają inaczej, później wyglądają inaczej. Jak prowadzisz te treningi?
3: Treningi planuję, stricte podporządkowuję pod turniej, więc wiemy z kim będziemy grać, wiemy z jakimi drużynami, znamy się tutaj, bo to jest to grono bicokrowe wąskie i każda drużyna wie o sobie dość dużo, więc raczej tutaj skupiamy się na przede wszystkim na aspektach, żeby poprawić naszą jakość, jeżeli chodzi o zachowanie na boisku, ale również podporządkowujemy pod przeciwnika.
2: Powiedz mi, jesteś trenerem i zawodnikiem, od jak dawna pełnisz funkcję trenera? Czy zaczynałeś tutaj swoją działalność jako zawodnik, czy właśnie jako trener, a później zacząłeś również grać?
3: Jako zawodnik nie, ale jako trener tak, zacząłem tutaj działalność, a jeżeli chodzi o jak długo? W Chorczu jestem od 2019 roku, z roczną przerwą i jestem do dziś. Jeszcze, jak zdrowie pozwoli, to jeszcze parę lat planuję funkcjonować.
2: A opowiedz nam, jak w ogóle, skąd twoje zamiłowanie do tej piłki? Skąd pomysł na to, że będziesz trenował i grał?
3: W 2015 roku namówił mnie mój dobry kolega do gry. Nie byłem do tego przekonany, bo to jest inny sport. Ja zawsze grałem na trawie. Zdecydowałem się, pokochałem ten sport i do dziś mocno w tym się zakochałem.
2: A czy trenujesz jeszcze gdzieś oprócz tutaj w Chodczu swoją drużynę, czy prowadzisz jeszcze jakieś inne zajęcia?
3: Tak, jestem trenerem Łódzkiej Akademii Futbolu. Jest to taka akademia piłkarska w Łodzi i mam tam zawodników U17.
1: Przejdźmy teraz do Dawida, prezesa i założyciela klubu.
2: Opowiedz nam, jak tutaj powstał ten klub, skąd pomysł na założenie jego, jak to wyglądało od początku?
4: Powiem tak, zawsze interesowałem się sportem, przede wszystkim piłką nożną. Historia jest taka, że w 2003 roku w Chodczu powstało pierwsze boisko do piłki nożnej plażowej. Od kiedy zobaczyłem tylko tą dyscyplinę, pokochałem. Na początku zaczynałem grać, później stwierdziłem, że moim marzeniem byłoby założenie własnego klubu. Dążyłem do tego celu i w tym momencie mam własny klub.
2: Opowiedz nam o swoich sukcesach, jak to wyglądało na przestrzeni tylu lat twojego działania.
4: Powiem tak, klub został założony w 2015 roku. Przez większość tego czasu uczestniczyliśmy we wszystkich rozgrywkach pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Głównie graliśmy w rozgrywkach pierwszej ligi. Dodatkowo często jeździliśmy na takie turnieje amatorskie w Polsce, chociażby Gliwice, Białystok, Toruń. Jednym z takich największych naszych sukcesów to był awans do Ekstraklasy w 2021 roku. Jednak w pierwszym roku gry w Ekstraklasie niestety jako Beniaminek musieliśmy uznać wyższość lepszych drużyn i spadliśmy z Ekstraklasy. W roku ubiegłym ponownie osiągnęliśmy sukces awansu do Ekstraklasy, a w tym roku jako Beniaminek osiągnęliśmy chyba największy sukces naszej historii w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski.
2: Opowiedz nam, jak wyglądała po skrócie ta droga do waszego sukcesu, bo naprawdę imponująca.
4: Powiem tak, jeśli chodzi o ten sezon, z pewnością nie był łatwy. Granie w najwyższej klasie rozgrywkowej łączy się przede wszystkim z dużo większą ilością organizacji, zarówno tutaj na szczeblu i zakwaterowania, i transportu, ale i kwestii finansowych, jakby tutaj dopięliśmy wszystko. Natomiast to na pewno sezon nie zaczął się dobrze, ponieważ po pierwszym turnieju zajmowaliśmy 9. miejsce w Ekstraklasie, co wiąże się ze strefą spadkową. Sytuacja wygląda tak, że dwie drużyny z Ekstraklasy spadają. Natomiast był to turniej dopiero na początku maja, więc mieliśmy trochę czasu, aby się przygotować na drugi turniej, który był w lipcu. W lipcu ten wynik nieco poprawiliśmy, bo zajęliśmy po dwóch turniejach siódme miejsce i dzięki temu awansowaliśmy do finałów Mistrzostw Polski, a tutaj myślę, że sprawiliśmy bardzo dużą niespodziankę, bo myślę, że wielu z nas, wielu w Polsce liczyło, że możemy być drużyną, która spadnie. My zrobiliśmy niespodziankę i wywalczyliśmy medal.
2: Powiedz nam jeszcze o tym, jak kompletowaliście swoją drużynę, bo naprawdę niesamowite jest dla mnie to, że połączyliście siły i tak naprawdę z całej Polski, z wielu miast, z Łodzi, z Warszawy, ale i również z zagranicy są wasi gracze. Naprawdę to takie imponujące.
4: Dokładnie tak. Drużyna, powiedzmy, jest mieszana. Mamy zawodników, którzy są młodzi, ale kochają ten sport. Mamy również zawodników doświadczonych, którzy grają w tą piłkę od wielu lat, a dodatkowo wzmocniliśmy się również kilkoma zawodnikami z zagranicy. To środowisko jest dosyć małe, wielu zawodników się zna i taka jest prawda. Jeśli ktoś ten sport kocha, to nie ma problemu, aby go namówić do wspólnej gry. Plany, no co? No na pewno, aby było tylko lepiej, tak? Na pewno chcemy wystartować w kolejnym roku, poprawiać wyniki, utrzymać przede wszystkim większość zawodników, która w tym sezonie grała i na tym jakby bazować i dalej jakby budować ten zespół. No i chcielibyśmy w przyszłym roku ponownie na pewno utrzymać się w Ekstraklasie i powalczyć w kolejnym roku o medale. Powiem tak, często już od, powiedzmy, końca marca, początku kwietnia, tak jak się zaczyna, powiedzmy, ładna pogoda w Polsce, staramy się robić otwarte treningi, ogłaszać się w naszych social mediach, aby zachęcić młode osoby do przyjścia. Myślę, że tu jest sytuacja zero-jedynkowa. Albo ktoś przychodzi i ten sport po prostu pokocha, albo twierdzi, że to nie jest to, bo woli grę na trawie i wtedy jest go ciężko przekonać. Natomiast doświadczenia przez tyle lat udało się naprawdę wielu fajnych osób, powiedzmy, zwerbować do gry w beach soccera i są z nami do tej pory.
2: Wydaje mi się, że to bieganie po piasku jest mega trudne i ciężkie. Wymaga na pewno dużej kondycji. Jak pracujecie nad tą kondycją? No tak naprawdę, żeby utrzymać ją do sezonu.
4: Dokładnie tak. Jakby jest to na pewno trudne i jest to duży wysiłek dla zawodników, dlatego też tacy zawodnicy muszą być przede wszystkim cały rok w grze. To nie jest tak, że pomimo, że beach soccer w Polsce trwa od maja do sierpnia, to ci zawodnicy tylko wtedy trenują. Oni są praktycznie przez cały rok w grze, jak nie na futsalu, na hali, to grają w piłkę na dużym boisku, ale muszą być cały czas w treningu, dodatkowo siłownia, aby być na ten sezon przygotowanym i mocnym i móc walczyć właśnie o najwyższe cele.
1: Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moimi gośćmi byli dziś Rafał Sarwaciński, grający trener w zespole Zgoda Chodecz Beach Soccer Team oraz Dawid Bąk, prezes i założyciel klubu Zgoda Chodecz.
0: Wokół nas. Po polsku na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Czy we Włocławku powstaną planowane mini tężnie sarankowe oraz kolejne inwestycje na włocławskich cmentarzach? Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. We Włocławku nie powstaną planowane mini tężnie solankowe. Choć pomysł zdobył poparcie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego, miasto zdecydowało się odstąpić od jego realizacji. Powodem są zastrzeżenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia. W ramach dwóch projektów we Włocławku miało pojawić się łącznie 17 urządzeń, jedna mini tężnia w Parku Łokietka oraz 16 kolejnych w różnych częściach miasta. Ratusz otrzymał jednak rekomendację, by do tego typu inwestycji podchodzić z dużą ostrożnością, mówi Jakub Steinwald, Urząd Miasta Włocławek.
3: Niestety musimy z ubolewaniem odstąpić od tych pomysłów, z tych zadań, ponieważ Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy zarekomendował odstąpienie czy podejście z dużą ostrożnością do tego typu inwestycji właśnie z przyczyn zdrowotnych. Sanepid sugeruje, że tego typu konstrukcje mogą być źródłem chorób, w tym również takich epidemiologicznych, ale również mogą być również źródłem wszelkich drobnoustrojów, pleśni, bakterii, grzybów, a te mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. Szczególnie tutaj chodzi o osoby, które chociażby mają obniżony system odporności. Ptaki, ale również też inne zwierzęta i ich odchody mogą powodować właśnie pewną reakcję, która zachodzi w całym tym obiegu solankowym, która nie zdrowotnie, a wręcz przeciwnie, może szkodzić mieszkańcom, którzy w tym obszarze przebywają.
2: Na realizację obu projektów zaplanowano łącznie około 1 200 000 złotych. Niewykorzystane środki mają zostać przeznaczone na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego. Do pomysłu mini tężni można będzie wrócić w przyszłości, jeśli producenci opracują rozwiązania eliminujące wskazane przez sanepid zagrożenia. Na włocławskich cmentarzach będą prowadzone kolejne inwestycje. Administracja skupia się na tym, co jest najbardziej potrzebne osobom odwiedzającym groby bliskich, czyli na modernizacji alejek i budowie nowych chodników. W ostatnich latach powstało ich już wiele, a prace będą kontynuowane, mówi Aneta Szatkowska, kierownik cmentarzy komunalnych.
4: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak co roku staramy się ten nasz budżet jak najbardziej rozbudować, a przede wszystkim wpisać w nim inwestycje, które są takie priorytetowe, nie tylko w sumie dla nas jako dla cmentarza, dla zarządu cmentarzy, ale również dla mieszkańców Włocławka, czy też osób odwiedzających cmentarz komunalny w Pińczacie. W związku z tym, takimi priorytetowymi inwestycjami są alejki, które chcielibyśmy kontynuować w ramach realizacji zadania budowa alejek na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku, budowa oświetlenia na terenie cmentarza komunalnego we Włocławku. Już rozpoczęliśmy tą inwestycję, jest już kilka lamp zainstalowanych, w ramach bieżącego roku wykonamy dodatkowo jeszcze kilka lamp oświetleniowych.
2: Kolejna inwestycja planowana jest na cmentarzu na Pińczacie. Nekropolia szybko się rozrasta, dlatego zostanie tam zainstalowany monitoring, który ma poprawić bezpieczeństwo odwiedzających i samego terenu. Inwestycje w alejki i infrastrukturę cmentarzy komunalnych mają poprawić bezpieczeństwo, estetykę oraz dostępność nekropolii dla mieszkańców. To szczególnie istotne w przypadku osób starszych i osób z ograniczoną mobilnością. Regularna modernizacja cmentarnych przestrzeni pozwala też dostosowywać je do zmieniających się potrzeb mieszkańców.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101.

0: Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie, a dziś gościem radiowego studia jest poseł Lewicy Piotr Kowal. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry wszystkim Państwu.
1: Panie pośle, początek roku szkolnego i nowy obowiązek na uczniach szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Nowy przedmiot już w tym roku obowiązkowy, mówimy o edukacji zdrowotnej.
2: Tak, w tym roku na szczęście obowiązkowy, dlatego że przypominam, że w zeszłym roku ta edukacja zdrowotna została wprowadzona do szkół jako przedmiot fakultatywny. Ja nie ukrywam, jako wiceprzewodniczący Komisji Dzieci i Młodzieży, jako poseł Lewicy jasno mówi.

0: Ten przedmiot od początku powinien być obowiązkowy. Dlaczego tak się nie stało? Krótkie tylko przypomnienie, dlatego że środowiska konserwatywne protestowały, bo jednym z elementów tego przedmiotu była edukacja seksualna. No, nie bądźmy hipokrytami, to też jest część naszego życia i lepiej, jeżeli młodzi ludzie dowiedzą się o tym od osób, które są do tego przygotowane, żeby o tym mówić, niż z internetu czy z jakichś innych źródeł, które często po prostu przedstawiają stan fałszywy, a nie ten prawdziwy, jak ta kwestia edukacji zdrowotnej i seksualnej wygląda. Ale dobrze, mamy pewien kompromis, to znaczy sytuacja dzisiaj wygląda tak, że w klasach od 4 do 8 szkoły podstawowej i później w szkołach ponadpodstawowych będziemy uczyć edukacji zdrowotnej jako już obowiązkowej, z wyłączeniem tego komponentu seksualnego.
1: Edukacja seksualna
0: będzie fakultatywna, jeżeli uczniowie czy rodzice, bo uczniowie pełnoletni, a rodzice do ukończenia 18 roku życia, będą decydować, czy na ten przedmiot posyłają, czy nie. On nie będzie oceniany, nie będzie wliczał się do tak zwanej średniej. Natomiast żebyście Państwo mieli świadomość, czym będzie zajmować się ten przedmiot edukacja zdrowotna. To jest przede wszystkim kwestia edukacji w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego. To jest szalenie istotne w dzisiejszych czasach, szczególnie właśnie ten aspekt psychiczny. Ale to też kwestia właściwego odżywiania, informacji na temat tego, jak należy się bezpiecznie odżywiać. Też informacja o aktywności fizycznej, jaki ma dobry wpływ. Kwestia dojrzewania. Przecież młodzi ludzie dojrzewają. Muszą mieć profesjonalną informację, z czym się to dojrzewanie wiąże. Mamy kwestie w zakresie profilaktyki uzależnień. Młodzi ludzie są narażeni na bardzo różne, szczególnie w dzisiejszych czasach i przez, mam wrażenie, zbyt łatwy dostęp do pewnych substancji niedozwolonych, żeby mieli świadomość tego, nie na zasadzie takiej, że będzie to gdzieś tam informacja wieszona na plakacie, ale o konsekwencjach stosowania różnych środków, więc ta profilaktyka uzależnień też musi być wprowadzona. No i kwestia jeszcze bezpieczeństwa w internecie i swego rodzaju bezpieczeństwa społecznego, zdrowia społecznego. To znaczy, dzisiaj młodzi ludzie spędzają dużą część swojego życia w przestrzeni wirtualnej, internetowej. Tak. Tam są narażeni na różnego rodzaju zagrożenia, od tak zwanych fake newsów, po prostu na kontakt z osobami, które popełniają przestępstwa o charakterze albo finansowym, albo właśnie też seksualnym. Więc tutaj też ta informacja od najmłodszych lat, żeby nie udostępniać swoich danych, żeby potrafić odróżnić tą informację, którą ktoś nam przekazuje, która jest prawdziwa, a która jest nieprawdziwa. Tego wszystkiego właśnie od tej 4 klasy podstawowej ma uczyć ten przedmiot wiedzy praktycznej. I chcę Państwu powiedzieć, to będzie 1 godzina, natomiast to będzie równie istotne, uważam, z perspektywy naszego życia.
1: Jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć, że w tej edukacji zdrowotnej będzie mowa o higienie, wydawać by się mogła, że w dzisiejszych czasach
0: ma pani
1: jest to jakby oczywiste i mówić o tym nie trzeba.
0: Ale wiemy, że nie jednak, zawsze. Prawda? Ale jednak, więc kwestia higieny osobistej i tego, jak dbać o własne ciało, również będzie zawarta w tym przedmiocie. Więc oczywiście takie przedmioty jak język polski, angielski, matematyka są szalenie istotne, natomiast umiejętność zadbania o siebie, o swoje ciało, o swoje zdrowie z perspektywy całego życia jest równie ważna. Więc dobrze, że ten przedmiot staje się, tak jak Lewica postulowała, obowiązkowy, natomiast jest ta kwestia tego komponentu seksualnego. On będzie, tak jak powiedziałem, fakultatywny i tutaj do pełnej dyspozycji, jeżeli chodzi o decyzje dla rodziców czy pełnoletnich uczniów. Moja rada jest taka, żeby jednak skorzystać z możliwości uczęszczania na te zajęcia, choć rozumiem, że ze względu często na inne obowiązki też pozalekcyjne, po prostu tego czasu brakuje. Natomiast jeżeli ktoś ma taką możliwość, to apeluję o ten dobrowolny udział. Ja chcę Państwu jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Internet właśnie w zakresie zdrowia, w kwestii dbania o siebie, jest pełen fake news. Odpowiedzialność też tutaj po stronie polityków, żeby promowali leczenie się u lekarzy, a nie gdzieś tam u jakichś dziwnych znachorów, to wszystko też będzie zawarte w tym przedmiocie, więc zwracam się tutaj do rodziców. Ja też jestem rodzicem. Jeżeli jest taka możliwość, nie zabierajmy dzieciom możliwości uczenia się o wszystkich aspektach swojego zdrowia, bo to, że teraz tak godzina mniej będzie, mówię o tym komponencie nieobowiązkowym, to później może się przełożyć po prostu na nasze kwestie naszego bezpieczeństwa. Podejdźmy poważnie do tego przedmiotu, bo jest naprawdę potrzebny. Mówią o tym specjaliści, mówią o tym badania, ale myślę, że świadomi rodzice również wiedzą, że oprócz tej rozmowy w domu na poszczególne tematy, to wsparcie ze strony szkoły będzie bardzo przydatne.
1: Często ta rozmowa w szkole może się kończyć również w domu z rodzicami.
0: Dokładnie, jako rozszerzenie tej wiedzy.
1: Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Piotr Kowal, poseł Lewicy, był moim Państwa gościem. Dziękujemy bardzo za uwagę.
0: Dziękuję Pani Redaktor, dziękuję wszystkim Państwu.
2: To jest temat na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Poznaliśmy szczegóły wizyty prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu można dziś przećwiczyć reakcję na alarm. Głosujmy na Marię Skłodowską-Curie. Polska noblistka może pojawić się na banknotach euro. Agnieszka Trojanowska-Bis. Spotkanie z Polonią, rozmowa z państwami bałtyckimi i kolacja z m.in. Donaldem Trumpem. Taki jest plan wizyty Karola Nawrockiego w Nowym Jorku. Prezydent będzie zabiegać m.in. o stałą obecność Polski w grupie państw G20, mówi jego minister Marcin Przydacz.
2: Na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20, ale to tylko w tym roku, więc w naturalny sposób chcemy, aby ten mandat do uczestnictwa w pracach się przedłużył na kolejne lata.
1: Poza tym na pewno nie zabraknie rozmów na temat stałej bazy wojsk USA w Polsce. Donald Trump ostatnio mówił, że wszystko jest na najlepszej drodze ku temu. Na sesję ONZ leci też szef dyplomacji Radosław Sikorski. W ciągu kilku dni do USA poleci też minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbędą się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w razie zagrożenia. Ćwiczenia odbędą się między 11 a 14 w strażnicach i remizach. Szczegóły znajdziemy na stronie internetowej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce specjalnej treningi reagowania. Maria Skłodowska-Curie może znaleźć się na banknocie 20 euro. Europejski Bank Centralny pyta mieszkańców Unii, jak mają wyglądać przyszłe banknoty. Do poniedziałku można wybierać projekty związane z europejską kulturą lub przyrodą. Głosowanie w internecie Bank Centralny ma je wziąć pod uwagę. Tutaj decyzja była jednogłośna. Film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna będzie polskim kandydatem do Oscara. Powalczy w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Premierę miał w Cannes, gdzie zdobył nagrodę za reżyserię. Opowiada o relacji między pisarzem Thomasem Mannem a jego córką na tle powojennej Europy. Mówi przewodniczący komisji wybierającej film Jan Naszewski.
3: Kilkakrotnie na komisji padło słowo, że to jest film wybitny w naszej ocenie. Nie jest tylko o jakiejś takiej sprawie bardzo hermetycznej polskiej.
1: Oscarowa noc za pół roku, w połowie marca.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Nie zabraknie dziś słońca, choć po południu na północnym zachodzie niebo będzie się chmurzyć. Tu też możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach do 20 stopni, a na Podkarpaciu nawet do 24. Wiatr przeważnie umiarkowany, ale nad morzem czasem porywisty.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Poranek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Zapraszam Państwa. A naszym gościem jest dzisiaj pan Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od podstaw, a chcę porozmawiać dzisiaj o zespole metabolicznym. Co to takiego i dlaczego powinniśmy się zainteresować tym tematem, pomimo tego, że czujemy się dobrze?
2: Zgadza się. Tutaj słowo klucz, czyli czujemy się dobrze, jest tutaj najistotniejsze, dlatego że zespół metaboliczny nie daje żadnych objawów. Zazwyczaj nie daje żadnych objawów, bo na pewno jak sobie przejdziemy później do szczegółów, to pewne zaburzenia, dwa powiedzmy z tych pięciu, o których tutaj będziemy mówili, mogą dawać takie objawy. Natomiast zaczynając od podstaw, zespół metaboliczny to jest zbiór zaburzeń, które zwiększają ryzyko chorób takich jak choroby sercowo-naczyniowe, czy chociażby cukrzycę typu drugiego. Tutaj mówimy dokładnie o podwyższonym obwodzie talii, mówimy o podwyższonym poziomie trójglicerydów, obniżonym poziomie frakcji HDL, za wysokim poziomie glikemii nadczo i podwyższonym poziomie ciśnienia tętniczego.
1: Powiedzmy teraz szczegółowo, jakie wyniki badań, jakie objawy powinny być dla nas ostrzeżeniem, że możemy być zagrożeni zespołem metabolicznym.
2: Tak, odnośnie samych badań, to przede wszystkim poziom glikemii nadczo. Jeśli ten wynik glikemii nadczo jest powyżej 100 mg na decylitr, to już uznajemy, że to już jest jeden z objawów zespołu metabolicznego. Mówimy tak samo o podwyższonym poziomie trójglicerydów. Tutaj mówimy o liczbie powyżej 150 mg na decylitr. Mówimy o obniżonym poziomie HDL, czyli tak zwana ta frakcja zdrowa, ta protekcyjna frakcja cholesterolu, tak, zgadza się, o wysokiej objętości. I tutaj mówimy, że jeśli jest to wynik mniejszy od 40 u mężczyzn i mniejszy od 50 u kobiet, to też jest jeden oczywiście z tych zaburzeń. No i ostatni tutaj to jest ciśnienie tętnicze, tak? Czyli jeśli to ciśnienie jest wyższe niż 135 na 85, to jest objaw. Tak, jeszcze zapomniałem o jeszcze jednym, tak? Czyli tym piątym, czyli o obwodzie talii, tak? Czyli
1: no
2: jeśli
1: właśnie
2: obwód talii jest wyższy lub równy u mężczyzn 94 cm lub u kobiet u kobiet równy lub większy 80 cm, to jest właśnie ten piąte, to jest piąte te zaburzenie zespołu metabolicznego. Natomiast żeby zdiagnozować zespół metaboliczny, to muszą być spełnione 3 z tych 5, tak? I to jest dopiero wtedy, mówimy o zespole metabolicznym.
1: Powiedzmy teraz o diecie, bo niewątpliwie dieta ma duże znaczenie. Nie tylko w tym przypadku, generalnie. Co więc jeść, a co ograniczyć, jeśli chcemy zmniejszyć ryzyko zespołu metabolicznego?
2: Myślę, że nie będę oryginalny i nie powiem czegoś bardzo odkrywczego. Przede wszystkim to, co ograniczamy, to ograniczamy wszelką przetworzoną żywność. To zawsze oczywiście tutaj pod kątem metabolicznym to ma największe swoje znaczenie. Natomiast oczywiście unikamy słodkich napojów, unikamy oczywiście tej żywności o wysokiej gęstości energetycznej, tak? Czyli to są produkty, które w bardzo małej objętości mają dużą pulę energii, tak? Czyli chociażby słodycze, chociażby lody, tak? Właśnie też te napoje słodzone, tak? Czyli tak naprawdę ta objętość nie jest zbyt duża, nie do końca odczujemy, że my ten posiłek czy ten produkt zjedliśmy, a już przyjęliśmy dosyć dużą pulę energii, ale oczywiście też unikamy nadmiernej ilości tych tłuszczów nasyconych, tak? Czyli oczywiście unikamy tłustych mięs, pełnotłustych produktów mlecznych. To są takie powiedzmy kluczowe elementy diety. Oczywiście też to, co jest bardzo istotne i o czym się bardzo dużo w ostatnim czasie mówi i na przykład ma też ogromny wpływ pod kątem chociażby poziomu trójglicerydów, to oczywiście unikamy alkoholu. To jest taki kolejny gdzieś tam element, więc jakby...
1: Więc alkohol wpływa na podwyższenie tego
2: Zgadza
1: wskaźnika,
2: się. Tak,
1: tak?
2: Tak,
1: trójglicerydów, co jest bardzo niekorzystne.
2: Dokładnie, dokładnie.
1: Nawet bardziej niebezpieczne niż wysoki poziom cholesterolu.
2: Zgadza się. Więc oczywiście patrzymy na całość naszej diety i dopiero potem sobie powiedzmy stopniowe zmiany wprowadzamy.
1: A co jeść? Tak króciutko?
2: A co jeść? Jeść wszystko to, co jest zgodnie z piramidą zdrowego żywienia, czyli też banał, czyli też, że tak powiem,
1: tak.
2: duży ogół, ale taka rzeczywiście jest prawda, tak? Czyli dbamy o to, żeby te produkty były naturalne, żeby powiedzmy te posiłki właśnie składały się z takich naturalnych produktów, unikając po prostu tego przetworzenia.
1: I na koniec powiedzmy o tym, co wskazałby Pan naszym słuchaczom. No, skupmy się na trzech rzeczach, które mogą zrobić już od jutra, aby zmniejszyć ryzyko zespołu metabolicznego. Co by to było?
2: Może od dziś. Oczywiście. Mówiąc o trzech rzeczach, no to na pewno żywienie, aktywność fizyczna i kontrola badań. Przede wszystkim, tak, zaczynając oczywiście od żywności, czyli to, na co mamy duży wpływ, czyli ta dieta oczywiście zdrowa, jak najmniej przetworzona, chociażby mówiąc nawet tutaj o jakimś konkretnym modelu żywienia, to na przykład dieta DASH, tak, oczywiście w badaniach najlepiej winduje, powiedzmy, swój poziom, to dieta śródziemnomorska, natomiast w naszym klimacie jest to bardzo ciężkie, żeby w pełni ją zrealizować, tak, więc dieta DASH jest, powiedzmy, troszeczkę takim bratem, powiedzmy, tej, czy powiedzmy siostrą tej diety śródziemnomorskiej. Oczywiście aktywność fizyczna, tak, czyli zadbajmy o te podstawy, czyli 150 minut aktywności takiej umiarkowanej w skali tygodnia, czyli na przykład sobie możemy wprowadzić takie spacerki 5 razy w tygodniu po 30 minut i to już będzie fajna baza. I ta kontrola badań, tak, czyli te badania, o których tu powiedzieliśmy, no to oczywiście możemy w każdym laboratorium wykonać, pomiar obwodu talii możemy wykonać sobie w domku, tak, i również możemy wykonać sobie też ciśnienie tętnicze, tak, możemy sprawdzić w domku, więc kontrolujemy badania laboratoryjne minimum raz w roku.
1: I jeszcze króciutko na koniec o diecie planetarnej wprowadzonej w szkołach, gdzie generalnie ogranicza się na przykład bardzo mięso do 2 dni w tygodniu. Króciuteńko, czy to jest dobre dla dzieci? A niewątpliwie ten temat jeszcze wróci na naszą antenę.
2: Zgadza się. Ja uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Właśnie mówiąc chociażby tutaj odnośnie naszego tematu zespołu metabolicznego, powiedziałem o tej diecie śródziemnomorskiej, o tej diecie DASH, to właśnie jest, nawiązując właśnie do tej diety planetarnej, tak? Czyli oczywiście chociażby te posiłki z mięsem maksymalnie 2 razy w tygodniu. Minimum.
1: Tylko dzieci nie lubią soczewicy raczej.
2: Ale nie musimy mówić konkretnie tylko i wyłącznie o soczewicy. Mamy w polskiej kuchni posiłki wegetariańskie i wegańskie, o których wcale się, że tak powiem, głośno nie mówi. Ale czy na przykład posiłek w postaci chociażby fasolki po bretońsku bez dodatku mięsa, czy to nie jest posiłek w formie roślinnej? Oczywiście.
1: Jak najbardziej. Nie wiem, jak dla dzieci mam.
2: Czy zupa fasolowa, czy zupa grochowa, tak, bez dodatku mięsa, to dalej to się jakby tutaj mieści w kanonach tego, o czym mówimy. Czy mówiąc nawet chociażby o tym posiłku z rybą, tak, czyli raz w tygodniu minimum, tak, to też często w piątki się pojawia, tak, czy chociażby inne jeszcze posiłki z dodatkiem na przykład produktów mlecznych.
1: Dziękuję panu pięknie. Naszym słuchaczom życzymy smacznego.
2: Zgadza się.
1: Do usłyszenia już za tydzień. Dziękuję naszemu gościowi. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był pan Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Do usłyszenia już niebawem. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. Oraz włocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący włocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną, znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni. Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarębska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Włocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami. Mówi Martyna Wojtczak, zastępca prokuratora rejonowego we Włocławku.
3: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Włocławku. Było to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Włocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych, czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
2: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze, mówi Martyna Wojtczak.
3: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze. Z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook. Przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy. W zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn, po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
2: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. Włocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły i w sezonie urlopowym. Mówi Marcin Korpal, koordynator włocławskiego roweru miejskiego.
4: Statystycznie tak wygląda, że przez ten od początku sezonu użytkownicy przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
5: Powiedzmy, ile tych miejskich rowerów jest? Mamy też rowery cargo.
4: Są dwa rowery cargo i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
2: We Włocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym. Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą włocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: Włocławek dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
1: Sylwia Szarecka, to jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziś moimi i Państwa gośćmi są Beata Wąsik oraz Paulina Kozłowska z Muzeum Etnograficznego we Włocławku. Pomówmy dziś o wspaniałej wiadomości, ponieważ muzealnicy z naszego regionu, ale ogólnie z całej Polski otrzymali Nagrodę Marszałka. Opowiedzcie nieco więcej o tej nagrodzie.
2: Spotkała nas miła niespodzianka, ponieważ nasi koledzy muzealnicy nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale i z Polski, bo w jury i tacy byli, przyznali nam wyróżnienie w kategorii edukacja i regionalizm w kujawsko-pomorskim konkursie na wydarzenie muzealne roku Muzejon za projekt, który realizowałyśmy w zeszłym roku. Haft kujawski Utrwalmy, ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. To był projekt realizowany w ramach programu Mistrz Tradycji, sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj my we dwie byłyśmy odebrać to wyróżnienie z panem dyrektorem. Natomiast podziękowania należą się wielu, wielu osobom, które przez kilka miesięcy brały w nim udział. Przede wszystkim twórczyni ludowej Krystynie Zagrabskiej, która świetnie uczyła haftu kujawskiego, pani Dorocie Kalinowskiej, etnograf, która była takim oparciem merytorycznym dla nas, uczestnikom projektu, czyli sześcioosobowej grupie osób, do której dołączyły nasze koleżanki z działu konserwacji, i my też we dwie brałyśmy udział jakby w takiej podwójnej roli organizatorów, koordynatorów, ale jednocześnie i uczestników warsztatów. Poza tym nasza pracownia digitalizacji też była bardzo w to zaangażowana, ponieważ wszystkie zdjęcia z warsztatów były przez nich przygotowane i później film, który wieńczył ten projekt. Podziękowania również należą się Państwu, ponieważ Państwo byliście patronami medialnymi tego wydarzenia.
3: Tak, a sam projekt był bardzo wymagający, bo warsztaty trwały od kwietnia do listopada. Było to 28 spotkań i ponad 140 godzin warsztatowych, więc tej pracy było dużo, ale była ona przyjemna. Mieliśmy kontakt bezpośredni z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską i myślę, że to był taki element bezcenny, bo w każdej chwili można było się do niej zwrócić. Obserwowała to, jak robimy, jak haftujemy, więc myślę, że ten bezpośredni kontakt to była taka bardzo duża wartość tego projektu i myślę, że nie sposób nauczyć się haftu kujawskiego na kursie, który trwa powiedzmy 2, czy 4, czy 5 nawet godzin.

0: bo jednak to wymaga i dużo cierpliwości, dużo nakładu pracy. No jest to wymagające, ale myślę, że takim celem, który chcieliśmy osiągnąć, było to, aby nauczyć się, ale również przekazać. I myślę, że teraz te osoby, które brały udział w warsztatach, dzisiaj spokojnie mogą przekazać tę wiedzę innym, tak żeby to, ta sztuka hafciarska przetrwała i myślę, że przetrwa.
1: Tak, i takim efektem namacalnym tego projektu był wydany przez nas kalendarz na 2026 rok, gdzie znaleźli się wszyscy uczestnicy tego zadania i prace przez nich wykonane. Poza tym w naszym dziale zostały te prace, czyli to elementy odświętne kobiecego stroju ludowego, takie jak czepce, kryzy, fartuchy czy halki. My już wykorzystujemy je na zajęciach, czy na nocy muzeów, czy na warsztatach, czy na niedzielach z kustoszem, także będą nam służyć przez wiele, wiele lat. Również takim, no może nie namacalnym, ale to te efekty będą widoczne. Myślę, że teraz w ciągu kilku lat to jest to, że te osoby, które się tego haftu nauczyły, będą starały się dalej kształcić swój warsztat i jednocześnie złożą pracę na komisję, żeby zostali przyjęci do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Bo kiedy tak naprawdę zaczynałyśmy pierwszy projekt w 2021 roku dotyczący też nauki haftu kujawskiego, to tutaj na Kujawach Wschodnich aktywne były dwie hafciarki. Po tym projekcie już do stowarzyszenia zostały przyjęte 4 osoby. W tym roku kolejna składa pracę i następna, miejmy nadzieję, że w kolejnym roku. Także tych hafciarzy do nas tutaj na pewno na tym terenie przybędzie. W związku z tym, no myślę, że nasze muzeum ma wkład w to, żeby to niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest nauka, czy umiejętność haftowania po kujawsku, przetrwała tutaj w naszym regionie.
0: I jeszcze mogę dodać, że mimo, że projekt się zakończył, to my jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa, bo cały czas z tą naszą grupą warsztatową spotykamy się co jakiś czas, żeby utrwalać sobie to, czego się nauczyliśmy przez ten czas.
2: Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moimi gośćmi była dziś Beata Wąsik oraz Paulina Kozłowska z Muzeum Etnograficznego we Wrocławku. A to była kolejna audycja z cyklu Kultura na Fali. Do usłyszenia.
3: To jest temat na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Koleje wznowiły ruch pociągów na odcinku Toporów-Świebodzin. Do aresztu nie trafił poseł Wojciech Król mimo zgody Sejmu. Parytety w sztabach trenerskich wymagane przez FIFA po raz pierwszy na turnieju i to rozgrywanym właśnie w Polsce. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pociągi znów jeżdżą na odcinku Toporów-Świebodzin w Lubuskiem. Powodem nocnej awarii była uszkodzona sieć trakcyjna relacji Warszawa Wschodnia-Frankfurt. Naprawa trwała całą noc. Przejezdny jest już także tunel na Zakopiance w kierunku Zakopanego po porannym pożarze samochodu osobowego. Do pożaru doszło po godzinie 6 w nawie tunelu na drodze ekspresowej S7. W pożarze nikt nie został ranny. Poseł Wojciech Król podejrzany o zarzuty korupcyjne nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej o zastosowanie wobec polityka Koalicji Obywatelskiej takiego środka zapobiegawczego. Poseł Król usłyszał wczoraj kolejne zarzuty dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych. Jego pełnomocniczka, mecenas Marta Smołka, informuje, że jej klient nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, czuje się niewinny, a część zarzutów nie ma związku z funduszami unijnymi.
2: Część tych zarzutów nie powinna być, że tak powiem, prowadzona, czy nie leży we właściwości Prokuratury Europejskiej, bo naszym zdaniem w związku ze środkami unijnymi nie ma.
1: Wczorajsze kilkugodzinne przesłuchanie Króla w Prokuraturze Europejskiej w Katowicach było następstwem czwartkowej decyzji Sejmu, który wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Prokuratura Europejska wnioskowała o areszt, ale sąd stwierdził, że areszt byłby środkiem nadmiarowym i niezasadnym. Mural upamiętniający najmłodszą sanitariuszkę Powstania Warszawskiego powstał na budynku Szkoły Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej. To szkoła imienia bohaterów Warszawy. W powstanie muralu zaangażowali się uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy Bukowiny. Róża Maria Goździewska urodziła się zaledwie 3 lata przed wybuchem II wojny światowej. W czasie Powstania Warszawskiego miała 8 lat, mimo to pomagała w szpitalu polowym. Piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20 rozgrywane w Polsce to pierwszy turniej, w którym obowiązują parytety wprowadzone przez FIFA. W sztabie szkoleniowym każdej drużyny kobieta pełni funkcję pierwszego trenera lub asystenta. Finał mistrzostw za tydzień w niedzielę w Łodzi. Szanse na zwycięstwo mają Korea Południowa, Włochy, Brazylia, Hiszpania, Nigeria, Kolumbia, Korea Północna i Kanada.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Sobota z dużą dawką słońca, chociaż po południu na północnym zachodzie trochę więcej chmur, tu też możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach do 20 stopni, na Podkarpaciu do nawet 24. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty miejscami nad morzem.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Zapraszam Państwa. A naszym gościem jest dzisiaj pan Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od podstaw, a chcę porozmawiać dzisiaj o zespole metabolicznym. Co to takiego i dlaczego powinniśmy się zainteresować tym tematem, pomimo tego, że czujemy się dobrze?
2: Zgadza się. Tutaj słowo klucz, czyli czujemy się dobrze, jest tutaj najistotniejsze, dlatego że zespół metaboliczny nie daje żadnych objawów. Zazwyczaj nie daje żadnych objawów, bo na pewno jak sobie przejdziemy później do szczegółów, to pewne zaburzenia, dwa powiedzmy z tych pięciu, o których tutaj będziemy czujemy się dobrze, jest tutaj najistotniejsze, dlatego że zespół metaboliczny nie daje żadnych objawów. Zazwyczaj nie daje żadnych objawów, bo na pewno jak sobie przejdziemy później do szczegółów, to pewne zaburzenia, dwa powiedzmy z tych pięciu, o których tutaj będziemy mówili, mogą dawać takie objawy. Natomiast zaczynając od podstaw, zespół metaboliczny to jest zbiór zaburzeń, które zwiększają ryzyko chorób takich jak choroby sercowo-naczyniowe, czy chociażby cukrzycę typu drugiego. Tutaj mówimy dokładnie o podwyższonym obwodzie talii, mówimy o podwyższonym poziomie trójglicerydów, obniżonym poziomie frakcji HDL, za wysokim poziomie glikemii nadczo i podwyższonym poziomie ciśnienia tętniczego.
1: Powiedzmy teraz szczegółowo, jakie wyniki badań, jakie objawy powinny być dla nas ostrzeżeniem, że możemy być zagrożeni zespołem metabolicznym.
2: Tak, odnośnie samych badań, to przede wszystkim poziom glikemii nadczo. Jeśli ten wynik glikemii nadczo jest powyżej 100 mg na decylitr, to już uznajemy, że to już jest jeden z objawów zespołu metabolicznego. Mówimy tak samo o podwyższonym poziomie trójglicerydów. Tutaj mówimy o liczbie powyżej 150 mg na decylitr. Mówimy o obniżonym poziomie HDL, czyli tak zwana ta frakcja zdrowa, ta protekcyjna frakcja cholesterolu, tak, zgadza się, o wysokiej objętości. I tutaj mówimy, że jeśli jest to wynik mniejszy od 40 u mężczyzn i mniejszy od 50 u kobiet, to też jest jeden oczywiście z tych zaburzeń. No i ostatni tutaj to jest ciśnienie tętnicze, tak, czyli jeśli to ciśnienie jest wyższe niż 135 na 85, to jest objaw. Tak, jeszcze zapomniałem o jeszcze jednym, tak, czyli tym piątym, czyli o obwodzie talii, tak, czyli
1: no
2: jeśli
1: właśnie
2: obwód talii jest wyższy lub równy u mężczyzn 94 cm lub u kobiet u kobiet równy lub większy 80 cm, to jest właśnie to jest piąte zaburzenie zespołu metabolicznego. Natomiast, żeby zdiagnozować zespół metaboliczny, to muszą być spełnione 3 z tych 5, tak? I to jest dopiero wtedy, mówimy o zespole metabolicznym.
1: Powiedzmy teraz o diecie, bo niewątpliwie dieta ma duże znaczenie. Nie tylko w tym przypadku, generalnie. Co więc jeść, a co ograniczyć, jeśli chcemy zmniejszyć ryzyko zespołu metabolicznego?
2: Myślę, że nie będę oryginalny i nie powiem czegoś bardzo odkrywczego. Przede wszystkim to, co ograniczamy, to ograniczamy wszelką przetworzoną żywność. To zawsze oczywiście tutaj pod kątem metabolicznym to ma największe swoje znaczenie. Natomiast oczywiście unikamy słodkich napojów, unikamy oczywiście tej żywności o wysokiej gęstości energetycznej, tak? Czyli to są produkty, które w bardzo małej objętości mają dużą pulę energii, tak? Czyli chociażby słodycze, chociażby lody, tak, właśnie też te napoje słodzone, tak, czyli tak naprawdę ta objętość nie jest zbyt duża, nie do końca odczujemy, że my ten posiłek czy ten produkt zjedliśmy, a już przyjęliśmy dosyć dużą pulę energii, ale oczywiście też unikamy nadmiernej ilości tych tłuszczów nasyconych, tak, czyli oczywiście unikamy tłustych mięs, pełnotłustych produktów mlecznych, to są takie powiedzmy kluczowe elementy diety. Oczywiście też to, co jest bardzo istotne i o czym się bardzo dużo w ostatnim czasie mówi i na przykład ma też ogromny wpływ pod kątem chociażby poziomu trójglicerydów, to oczywiście unikamy alkoholu. To jest taki kolejny gdzieś tam element, więc jakby...
1: Więc alkohol wpływa na podwyższenie tego
2: Zgadza
1: wskaźnika,
2: się. Tak, tak,
1: tak, trójglicerydów, co jest bardzo niekorzystne.
2: Dokładnie, dokładnie.
1: Nawet bardziej niebezpieczne niż wysoki poziom cholesterolu.
2: Zgadza się. Więc oczywiście patrzymy na całość naszej diety i dopiero potem sobie, powiedzmy, stopniowe zmiany wprowadzamy.
1: A co jeść? Tak króciutko?
2: A co jeść? Jeść wszystko to, co jest zgodnie z piramidą zdrowego żywienia. czyli też banał, czyli też, że tak powiem, bardzo duży ogół, ale taka rzeczywiście jest prawda, tak? Czyli dbamy o to, żeby te produkty były naturalne, żeby powiedzmy te posiłki właśnie składały się z takich naturalnych produktów, unikając po prostu wysokiego przetworzenia.
1: I na koniec powiedzmy o tym, co wskazałby pan naszym słuchaczom. No, skupmy się na trzech rzeczach, które mogą zrobić już od jutra, aby zmniejszyć ryzyko zespołu metabolicznego. Co by to było? Może od dziś.
2: Oczywiście. Mówiąc o trzech rzeczach, no to na pewno żywienie, aktywność fizyczna i kontrola badań. Przede wszystkim, tak, zaczynając oczywiście od żywności, czyli to, na co mamy duży wpływ, czyli ta dieta oczywiście zdrowa, jak najmniej przetworzona, chociażby mówiąc nawet tutaj o jakimś konkretnym modelu żywienia, to na przykład dieta DASH, tak, oczywiście w badaniach najlepiej winduje, powiedzmy, swój poziom to dieta śródziemnomorska, natomiast w naszym klimacie jest to bardzo ciężkie, żeby w pełni ją zrealizować, tak, więc dieta DASH jest, powiedzmy, troszeczkę takim bratem, powiedzmy, tej, czy powiedzmy siostrą tej diety śródziemnomorskiej. Oczywiście aktywność fizyczna, tak, czyli zadbajmy o te podstawy, czyli stopień morska.

0: natomiast w naszym klimacie jest to bardzo ciężkie, żeby w pełni ją zrealizować, tak? Więc dieta DASH jest, powiedzmy, troszeczkę takim bratem, powiedzmy, tej, czy powiedzmy siostrą tej diety śródziemnomorskiej. Oczywiście aktywność fizyczna, tak? Czyli zadbajmy o te podstawy, czyli 150 minut aktywności takiej umiarkowanej w skali tygodnia, czyli na przykład sobie możemy wprowadzić takie spacerki 5 razy w tygodniu po 30 minut i to już będzie fajna baza. I ta kontrola badań, tak? Czyli te badania, o których tu powiedzieliśmy, no to oczywiście możemy w każdym laboratorium wykonać. Pomiar obwodu talii możemy wykonać sobie w domku, tak? I również możemy wykonać sobie też ciśnienie tętnicze. Tak możemy sprawdzić w domku, więc kontrolujemy badania laboratoryjne minimum raz w roku.
1: I jeszcze króciutko na koniec o diecie planetarnej wprowadzonej w szkołach, gdzie generalnie ogranicza się na przykład bardzo mięso do 2 dni w tygodniu. Króciuteńko, czy to jest dobre dla dzieci? A niewątpliwie ten temat jeszcze wróci na naszą antenę.
0: Zgadza się. Ja uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Właśnie mówiąc chociażby tutaj odnośnie naszego tematu zespołu metabolicznego, powiedziałem o tej diecie śródziemnomorskiej, o tej diecie DASH, to właśnie jest, nawiązując właśnie do tej diety planetarnej, tak? Czyli oczywiście chociażby te posiłki z mięsem maksymalnie 2 razy w tygodniu.
1: Minimum. Tylko dzieci nie lubią soczewicy raczej.
0: Ale nie mówimy... Ale nie musimy mówić konkretnie tylko i wyłącznie o soczewicy. Przykład, ale mamy w polskiej kuchni posiłki wegetariańskie i wegańskie, o których wcale się, że tak powiem, głośno nie mówi. Ale czy na przykład posiłek w postaci chociażby fasolki po bretońsku bez dodatku mięsa, czy to nie jest posiłek w formie roślinnej? Oczywiście.
1: Jak najbardziej. Nie wiem, jak dla dzieci mam.
0: Czy zupa fasolowa, czy zupa grochowa, tak, bez dodatku mięsa, to dalej to się jakby tutaj mieści w kanonach tego, o czym mówimy. Czy mówiąc nawet chociażby o tym posiłku z rybą, tak? Czyli raz w tygodniu minimum, tak? To też często w piątki się pojawia, tak? Czy chociażby inne jeszcze posiłki z dodatkiem, na przykład produktów mlecznych.
1: Dziękuję panu pięknie. Naszym słuchaczom życzymy smacznego.
0: Zgadza się.
1: Do usłyszenia już za tydzień. Dziękuję naszemu gościowi. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był pan Michał Rutkowski, magister dietetyki klinicznej i sportowej. Do usłyszenia już niebawem. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
2: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Sławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku. Włocławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. Oraz wrocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością. Patryk Jarmierski, Puls Wrocławka, zapraszam. Postępowanie w sprawie tańczącego z radnymi zostało umorzone. To jednak jeszcze nie koniec. Wszystko zaczęło się w 2024 roku. Na Facebooku pojawił się profil krytykujący wrocławskich radnych. Pierwszy z wpisów dotyczył Domiceli Kopaczewskiej, która według autora posta jest emerytowaną radną znaną z manipulacji i dążenia do władzy. Kolejne wpisy i kolejni radni: Janusz Ziółkowski, Katarzyna Zarębska, Ewelina Brodzińska, Ewa Szczepańska, Daniel Tobiasz, Rafał Sobolewski, Ewa Chupało. Tańczący z radnymi twierdził, że radni zawdzięczają swoją karierę nepotyzmowi i przechodzą z partii do partii. Wskazywał na nich zachłanność oraz nielojalność wobec wyborców. Wpisy zawierały też wygenerowane zdjęcia opisywanych radnych, pokazujące te cechy i zachowania. Sprawa trafiła do prokuratury rejonowej we Wrocławku w kwietniu 2025 roku. Śledczy ustalili, kto jest administratorem konta. Przeprowadzono przesłuchania. Sprawa nie dotyczyła jednak samego administratora konta tańczący z radnymi. Chodziło również o komentarze pod wpisami. Mówi Martyna Wojtczak, zastępca prokuratora rejonowego we Wrocławku.
4: Postępowanie było prowadzone rzeczywiście w prokuraturze rejonowej we Wrocławku. Było to postępowanie czynów z artykułu 226 na szkodę radnych miasta Wrocławek, jak również czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego. To jest gróźb również kierowanych, czy to na profilu facebookowym, czy to przez użytkowników Facebooka w formie komentarzy.
3: Właściciel konta tańczący z radnymi został przesłuchany w charakterze świadka. Problemem

0: Było jednak ustalenie tożsamości osób piszących komentarze. Mówi Martyna Wojtczak.
1: W toku postępowania nie udało się ustalić tożsamości osób kierujących te komentarze z uwagi na fakt, iż nie otrzymaliśmy odpowiedzi z podmiotu Meta, który jest odpowiedzialny za prowadzenie, administrowanie portalu Facebook. Przesłuchano również w toku postępowania osobę, która administruje, zajmuje się prowadzeniem tego konkretnego profilu. Postępowanie zostało umorzone w zakresie czynów z artykułu 226 z uwagi na niewykrycie sprawcy, w zakresie czynów z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego z różnych przyczyn, po części co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak znamion czynu zabronionego, co do niektórych pokrzywdzonych z uwagi na w ogóle brak złożonego wniosku o ściganie przez osobę uprawnioną, które to wniosek jest konieczny do ścigania takiego przestępstwa.
0: Teraz trzeba czekać na decyzję sądu. Wrocławski rower miejski cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Oczywiście najwięcej chętnych na przemieszczanie się rowerem jest w wakacje, w czasie wolnym od szkoły i w sezonie urlopowym. Mówi Marcin Korpal, koordynator Wrocławskiego roweru miejskiego.
2: Statystycznie tak wygląda, że przez ten od początku sezonu użytkownicy przejechali ponad 200 tysięcy kilometrów. Zarejestrowanych użytkowników mamy 9600, a ciekawostką jest to, że w samym miesiącu sierpniu było 8600 wypożyczeń.
3: Powiedzmy, ile tych miejskich rowerów jest? Mamy też rowery cargo.
2: Są dwa rowery cargo i 220 rowerów standardowych miejskich, które znajdziemy na stacjach.
0: We Wrocławku jest 35 stacji, na których można parkować rowery miejskie. W tym roku utworzono 9 kolejnych. Dodatkowo na czas wakacji kolejna stacja powstała nad Jeziorem Czarnym. Pierwsze oficjalne uruchomienie systemu dla mieszkańców miało miejsce dokładnie 7 czerwca 2020 roku. Charakterystyczną cechą wrocławskich rowerów od samego początku są ich kolory nawiązujące do fajansu. Opłata za wypożyczenie roweru na 20 minut to 25 groszy, a każda kolejna minuta to 3 grosze.
4: To jest Puls Wrocławka. Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Sylwia Szarecka, to jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziś moimi i Państwa gośćmi są Beata Wąsik oraz Paulina Kozłowska z Muzeum Etnograficznego we Włocławku. Pomówmy dziś o wspaniałej wiadomości, ponieważ muzealnicy z naszego regionu, ale ogólnie z całej Polski otrzymali Nagrodę Marszałka. Opowiedzcie nieco więcej o tej nagrodzie.
2: Spotkała nas miła niespodzianka, ponieważ nasi koledzy muzealnicy nie tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, ale i z Polski, bo w jury i tacy byli, przyznali nam wyróżnienie w kategorii edukacja i regionalizm w kujawsko-pomorskim konkursie na wydarzenie muzealne roku Muzeon za projekt, który realizowałyśmy w zeszłym roku. Haft kujawski Utrwalmy, ocalmy wraz z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską. To był projekt realizowany w ramach programu Mistrz Tradycji, sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj my we dwie byłyśmy odebrać to wyróżnienie z panem dyrektorem. Natomiast podziękowania należą się wielu, wielu osobom, które przez kilka miesięcy brały w nim udział. Przede wszystkim twórczyni ludowej Krystynie Zagrabskiej, która świetnie uczyła haftu kujawskiego, pani Dorocie Kalinowskiej, etnograf, która była takim oparciem merytorycznym dla nas, uczestnikom projektu, czyli sześcioosobowej grupie osób, do której dołączyły nasze koleżanki z działu konserwacji i my też we dwie brałyśmy udział jakby w takiej podwójnej roli. Organizatorów, koordynatorów, ale jednocześnie i uczestników warsztatów. Poza tym nasza pracownia digitalizacji też była bardzo w to zaangażowana, ponieważ wszystkie zdjęcia z warsztatów były przez nich przygotowane i później film, który wieńczył ten projekt. Podziękowania również należą się Państwu, ponieważ Państwo byliście patronami medialnymi tego wydarzenia.
3: Tak, a sam projekt był bardzo wymagający, bo warsztaty trwały od kwietnia do listopada. Było to 28 spotkań i ponad 140 godzin warsztatowych, więc tej pracy było dużo, ale była ona przyjemna. Mieliśmy kontakt bezpośredni z twórczynią ludową Krystyną Zagrabską i myślę, że to był taki element bezcenny, bo w każdej chwili można było się do niej zwrócić. Obserwowała to, jak robimy, jak haftujemy, więc myślę, że ten bezpośredni kontakt to była taka bardzo duża wartość tego projektu i myślę, że nie sposób nauczyć się haftu kujawskiego na kursie, który trwa powiedzmy 2, 3, 4 czy 5 nawet godzin, bo jednak to wymaga i dużo cierpliwości, dużo nakładu pracy. Jest to wymagające, ale myślę, że takim celem, który chcieliśmy osiągnąć, było to, aby nauczyć się, ale również przekazać. I myślę, że teraz te osoby, które brały udział w warsztatach, dzisiaj spokojnie mogą przekazać tę wiedzę innym, tak żeby to ta sztuka hafciarska przetrwała i myślę, że przetrwa.
2: Tak, i takim efektem namacalnym tego projektu był wydany przez nas kalendarz na 2020

0: 26 rok, gdzie znaleźli się wszyscy uczestnicy tego zadania i prace przez nich wykonane. Poza tym w naszym dziale zostały te prace, czyli to elementy odświętne kobiecego stroju ludowego, takie jak czepce, kryzy, fartuchy czy halki. My już wykorzystujemy je na zajęciach, czy na nocy muzeów, czy na warsztatach, czy na niedzielach z kustoszem, także będą nam służyć przez wiele, wiele lat. Również takim, no może nie namacalnym, ale to te efekty będą widoczne, myślę, że teraz w ciągu kilku lat, to jest to, że te osoby, które się tego haftu nauczyły, będą starały się dalej kształcić swój warsztat i jednocześnie złożą pracę na komisję, żeby zostali przyjęci do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Bo kiedy tak naprawdę zaczynałyśmy pierwszy projekt w 2021 roku dotyczący też nauki haftu kujawskiego, to tutaj na Kujawach Wschodnich aktywne były dwie hafciarki. Po tym projekcie już do stowarzyszenia zostały przyjęte 4 osoby. W tym roku kolejna składa pracę i następna, miejmy nadzieję, że w kolejnym roku. Także tych hafciarzy do nas tutaj na pewno na tym terenie przybędzie. W związku z tym, no myślę, że nasze muzeum ma wkład w to, żeby to niematerialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest nauka, czy umiejętność haftowania po kujawsku, przetrwała tutaj w naszym regionie.
1: I jeszcze mogę dodać, że mimo, że projekt się zakończył, to my jeszcze nie powiedziałyśmy ostatniego słowa, bo cały czas z tą naszą grupą warsztatową spotykamy się co jakiś czas, żeby utrwalać sobie to, czego się nauczyliśmy przez ten czas.
2: Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę Państwu, że moimi gośćmi była dziś Beata Wąsik oraz Paulina Kozłowska z Muzeum Etnograficznego we Wrocławku. A to była kolejna audycja z cyklu Kultura na Fali. Do usłyszenia.
3: To jest temat na 101 i 4 FM. Po polsku na 101 i 4 FM.
4: Ostatnia szansa.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Samoloty w przestrzeni powietrznej Polski w związku z atakami na Ukrainie. Nocna prohibicja w całym kraju odroczona, Sejm zaskoczył i wykreślił głosowanie. Ceny paliw znów w górę, analitycy nie pozostawiają złudzeń. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W komunikacie zaznaczono, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Rosja atakuje naszego wschodniego sąsiada bezzałogowcami. O kilka groszy benzyna, ale diesel już o 20, a nawet 30 groszy podrożeje w najbliższych dniach. Takie są kolejne bardzo niepokojące prognozy analityków, mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
2: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
1: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Nagły zwrot akcji podczas sejmowych głosowań. Wczoraj posłowie mieli przyjąć ustawę o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju oraz o zakazie reklamy alkoholu, w tym piwa. Nieoczekiwanie jednak ten punkt został wykreślony z harmonogramu prac Sejmu. Politycy lewicy są oburzeni i oskarżają PSL o uleganie wpływom alkoholowego rynku, o czym Maciej Kluczka.
3: Posłanka Joanna Wicha z lewicy pyta.
4: Zdjęte kompletnie z obrad. Nie wiem, co PSL chce tym ugrać.
3: Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada.
5: Ta ustawa jest niedopracowana.
3: Ludowcy podkreślają, że są za nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, ale chcą doprecyzowania ustawy. Poseł Jacek Tomczak chce zapisów chroniących branżę winiarską.
6: W naszym kraju ktoś wpadł na pomysł, żeby zakazywać promocji, reklamy, możliwości rozwoju winiarstwa w Polsce.
3: Zdaniem polityków lewicy ruch PSL-u to próba na przeciągnięcie w czasie prac nad ustawą.
1: Cyber Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Strażnik przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56. Ranger tropi w mediach społecznościowych osoby łamiące przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Strażnik przegląda m.in. Facebooka i Instagrama, gdzie turyści sami chwalą się nielegalnymi wyczynami. Od marca wpadło 56 osób, nałożono 23 mandaty, 2 osoby zostały pouczone, a 3 sprawy skierowano do sądu.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przed nami bardzo ładna sobota, zachmurzenie niewielkie, na południu bardzo dużo słońca, trochę więcej chmur i przejściowe, przelotne opady deszczu po południu nad morzem oraz na północnym zachodzie Polski. A na termometrach od 18 do 22 stopni przeważnie, do 24 nawet na Podkarpaciu i w Małopolsce.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Sylwia Szarecka, dziś moim i Państwa gościem jest pani Teresa Andrzejewska, wieloletnia działaczka i promotorka naszego wocławskiego fajansu. Witamy bardzo serdecznie. Chcielibyśmy, aby opowiedziała nam pani w kilku słowach, jak rozpoczęła się ta przygoda z fajansem we Wocławku.
2: Witam słuchaczy, witam panią. Z całą przyjemnością jestem tutaj zaproszona do studia. Jest to dla mnie wyróżnieniem, dlatego że to, co robię, robię z pasją i już nie musiałam w tym wieku niczego udowadniać. Robię to po prostu z emocją, z entuzjazmem i staram się, żeby to było najsympatyczniej odebrane przez naszych klientów. Otóż, ponieważ nie jestem rodowitą wocławianką, to na mnie spoczywa tym większa odpowiedzialność za godne reprezentowanie miasta Wocławek z tak pięknego dobra, jakim dane jest jemu mieć ten fajans. Otóż w 2005 roku byłam zainteresowana prezentem dla mojej córki, która też zamieniła pobyt w Poznaniu na pobyt w Wocławku i zaczęło się prezentem z fajansu. Załatwiałam przepiękny zestaw kawowy u pani Ewy Szanowskiej, za co jej cały czas wirtualnie przynajmniej jeszcze dziękuję. Po tym 2005 roku była mała przerwa, ale zainteresowanie, ponieważ prowadzę sklep z pasmanterią, to jest moja dziedzina wykształcenia i lubię to, co robię, ale już był kres wytrzymałości finansowej i należałoby się zastanowić nad likwidacją. Pogodzić się takiej osobie jak ja spod lwa z porażką to nie jest takie proste. I co niniejszym nie uczyniłam, rozszerzając swoją działalność. Czyli nie ma sklepu z folkiem, no to ja się za to wzięłam. Zaprosiłam przedstawicieli z innego miasta, konkretnie z Łowicza, który ocenił, czy te warunki odpowiadają normatywom. Odpowiadają. Więc handlowałam Łowiczem, Kaszubami i Kujawami. No ale kiedy zaczęłam handlować trzema regionami, upada fajans, czyli zostaje mnie Kaszuby i Łowicz. No halo, to, że mam sylwetki łowickie i kaszubskie i wocławskie, to jeszcze mnie nie upoważnia do tego, żebym była, będąc mieszkanką Wocławka, promowała Łowicz i Kaszuby. Ale ponieważ w 2018-2019 roku pandemia wprowadziła wątpliwość istnienia fabryki na Falbance, to ja nabyłam resztę, która była osiągalna. I stąd fajans mam do dziś, taka ilość. I wtedy wycofałam powoli Kaszuby i Łowicz, no bo jakże można było we Wocławku handlować Łowiczem? Chociaż też się udało, żeby w ogóle istnieć i dźwignąć poziom kosztów wynikających z działalności. I od tego momentu, kiedy już po dwuletniej przerwie powstał fajans przez pana Tyberiusza Rajsa prowadzony, no to po prostu już na pełen gwizdek był tylko fajans Wocławek.
1: Chciałabym, aby podzieliła się pani swoimi osobistymi takimi nawet odczuciami odnośnie naszego fajansu wocławskiego, bo mam wrażenie, że przeżywa on teraz taki swój renesans.
2: Tak, naturalnie mam dowody na to, jak klienci wracają po fajans. Oczywiście, ponieważ mam sklep z pasmanterią, to są klienci z dosyć dużym stażem wiekowym i mówią, ile to fajansu było w piwnicach, ile to posiadają fajansu, ale to wszystko zostało usunięte, bo zmienił się smak, gust, odczucie piękna, ale się okazuje, że dzieci, które pofrunęły za granicę, na różne, nie tylko europejskie powierzchnie, ale gdzieś w świat, wracają do Wocławka i chętnie proszą o to, żeby jednak coś z sobą zabrać. Piękny kobalt, piękny kolor, piękna zieleń, małe elementy, które się na bagaż podręczny nawet przy fruwaniu nadają, ale uważam, że ogromny renesans przeżywa teraz fajans.
1: Wiem, że we Wocławku działa Stowarzyszenie Sympatyków Fajansu, którego jest pani członkinią. Jak wyglądają te spotkania i jakby mogła nam pani przybliżyć to działanie?
2: Witam słuchaczy. Z przyjemnością przekażę. Spotkania odbywają się otóż w czwartek o godzinie 18, ale bywają częściej te spotkania, jak jest jakaś okazja. Mieści się to stowarzyszenie w Galerii Stary Świat przy ulicy Starodębskiej. Pan Krzysztof Leszczyński jest pomysłodawcą tego stowarzyszenia i spotykamy się tam nie tylko artystki utalentowane, były malarki, obecne malarki, ale również osoby, których emocje kierują się ku fajansu. I powiem tak, bardzo przyjemne spotkania i z ciekawymi ludźmi, i ciekawe wyjazdy. Byłyśmy w Bolesławcu na czynnych warsztatach, gdzie brałyśmy czynny udział w tworzeniu tej ceramiki. Jedziemy teraz do Ćmielowa, prężnie działające to stowarzyszenie. Zapraszam, proszę do Galerii Stary Świat, pójść nie tylko, tam jest, są czynne osoby pracujące, zapoznają z detalami.
1: Przed nami wyjątkowe fajansowe święto, Festiwal Fajansu we Wrocławku. Jak to będzie wyglądało w tym roku?
2: W tym roku zaczynamy świętować już od piątku, od godziny 16. Owszem, szósty raz spotykamy się, ale to nas jeszcze bardziej zobowiązuje do tego, żeby stoisko było estetyczne, pełne barwy, pełne koloru, pełne fajansu. Będzie odbywało się to w browarze B, ta stała forma, a jeszcze świetlna na starym rynku przy farze. Będą oświetlone elewacje pięknymi efektami połączonymi, oczywiście wyrażające wzór fajansu. Zapraszamy w piątek od 16, sobota i niedziela.
1: Dziękujemy Państwu serdecznie. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była dziś pani Teresa Andrzejewska. Serdecznie dziękuję, Sylwia Szarecka, i do usłyszenia.
0: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Nowe uprawnienia Straży Miejskiej oraz ratusz dla zabudowy kolejnych tras rowerowych. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Włosławianie chętnie poruszają się na rowerach. Jednak, aby bezpiecznie poruszać się jednośladem, konieczne są ścieżki rowerowe. Ratusz zleca budowę kolejnych tras rowerowych. Obecnie prace prowadzone są w ramach drugiego etapu budowy ścieżek dla cyklistów. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Podkreślam, że mi bardzo zależy na tym, żeby mieszkańcy Włocławka mieli realny wybór, w jaki sposób poruszać się po mieście. Dlatego staramy się tą infrastrukturę naszego miasta rozwijać w sposób zrównoważony. Ogromne pieniądze od lat przeznaczamy na rozwój infrastruktury drogowej. Myślę, że kierowcy to widzą, też znają kolejne nasze plany, chociażby związane z budową tunelów pod linią kolejową. Jesteśmy w trakcie też poprawy infrastruktury transportu zbiorowego, ale równie ważne są chodniki, równie ważne są drogi rowerowe i tak jak też deklarowałem, moją ambicją jest doprowadzenie do tego, żeby stworzyć spójną, czyli łączącą się ze sobą włocławską sieć dróg rowerowych.
2: Aktualnie prace prowadzone są przy ulicy Wysokiej, od ulicy Rolnej do Nowego Ronda przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Ratusz planuje już przygotowania do trzeciego etapu. Część prac będzie polegała na połączeniu istniejących już lub aktualnie budowanych ścieżek rowerowych. Ścieżki rowerowe pełnią istotną rolę w rozwoju nowoczesnych miast i turystyki, zapewniając bezpieczną i ekologiczną mobilność. Długodystansowe trasy i szlaki przyciągają turystów oraz wspierają lokalną gospodarkę. Strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia. Od 15 września mogą nakładać mandaty za kolejne wykroczenia. Między innymi związane z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowych, ochroną środowiska czy sprzedażą napojów energetycznych. Nowe przepisy pozwalają im również reagować na nieprzestrzeganie uchwał antysmogowych, brak obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie czy niewykonanie obowiązków związanych ze zwalczaniem szkodników. Mówi Dariusz Rymiałkowski, rzecznik Straży Miejskiej we Włocławku.
4: Z dniem 15 września weszły w życie nowe uprawnienia dotyczące pracy strażników miejskich i gminnych. No i w tym momencie oczywiście dotyczą one również strażników miejskich z naszego miasta. Są one zapisane w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji, które mówi o tym, jakie uprawnienia mają strażnicy miejscy w drodze mandatu karnego. Tych zmian jest kilka, jeśli dobrze pamiętam, 8. Natomiast z tych najciekawszych, które będą, myślę, dotyczyły mieszkańców, to uprawnienie z kodeksu wykroczeń, które mówi o tym, że przy umyślnym utrudnianiu prowadzonych czynności służbowych przez funkcjonariusza publicznego może on nałożyć mandat karny. Druga taka zmiana z tego kodeksu wykroczeń dotyczy, tu jest dosyć duża ciekawostka, możliwość wykroczeń, które mówi o tym, że przy umyślnym utrudnianiu prowadzonych czynności służbowych przez funkcjonariusza publicznego może on nałożyć mandat karny. Druga taka zmiana z tego kodeksu wykroczeń dotyczy, tu jest dosyć duża ciekawostka, możliwości nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na osoby poruszające się po drogach publicznych, w strefach ruchu i strefach zamieszkania. W momencie, gdy opuszczane są zapory te kolejowe, bądź też gdy już są opuszczone, bądź też gdy miga naprzemiennie czerwone światło, tutaj ta kara jest dosyć wysoka, warto przypomnieć, jest to 2000 zł. Poza tym też taka dosyć ciekawa sprawa, strażnicy będą mogli nakładać mandaty karne na osoby, które sprzedają osobom poniżej 18 roku życia na napoje z zawartością kofeiny i tauryny.
2: Zbliża się sezon grzewczy, więc szczególnie ważna jest zmiana dotycząca kontroli ogrzewania. Strażnicy miejscy mogą sprawdzać, czym mieszkańcy palą w piecach i czy przestrzegają przepisów antysmogowych. Za ich złamanie mogą wystawić mandat.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Poranek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a moim i Państwa gościem jest Dariusz Pokrywczyński, dyrektor zespołu szkół nr 11 we Wrocławku. Tematem naszej rozmowy będą zmiany w menu szkolnych stołówek.
2: Panie dyrektorze, każdy rok w polskiej oświacie, każdy rok szkolny w polskiej oświacie przynosi zmiany. Ministrowie chcą zmieniać naszą edukację. W tym roku to nie tylko zmiana w edukacji, też zmiana w nawykach żywieniowych dzieci. Co się zmienia? Co zniknęło z jadłospisów? Co się pojawiło?
3: No tak, rzeczywiście w oświacie nudy nie ma, można powiedzieć. Cały czas jesteśmy w tym czasie zmian. W tym roku ministerstwo prowadziło jeszcze takie, można powiedzieć, restrykcje żywieniowe. Dotyczą one generalnie stołówek. Oczywiście tutaj zmieniło się menu, postawiono czy ograniczono, można powiedzieć, liczbę posiłków mięsnych, a także ograniczenia, jeżeli chodzi o takie tak zwane przyprawy, sól, cukier. Więc tutaj na pewno jest duża zmiana, jeżeli chodzi o taka zmiana smakowa, tak bym to nazwał. U nas, tak jak zauważam, liczba posiłków wydawanych w tym roku, czyli po tej zmianie już można powiedzieć, w stosunku do lat ubiegłych, można powiedzieć, nie zmieniła się, tak? Wydajemy około ponad 200 posiłków dziennie, więc jest to liczba stabilna, aczkolwiek mamy tutaj teraz taką tendencję, że uczniowie, którzy rozpoczęli korzystanie z obiadków w początku roku, niektórzy zrezygnowali, ale w to miejsce pojawiają się inni. Oczywiście to jest kwestia przyzwyczajenia. Wydaje mi się, że te posiłki nie są na tyle niedobre, żeby ich nie spożywać, natomiast jest to kwestia przyzwyczajenia. Ale tak naprawdę dzieci jedzą, czy lubią jeść to, co jedzą w domu. I tutaj jest najważniejsza rzecz, żeby te nawyki żywieniowe zmieniali też rodzice w domu.
2: W pana szkole nie ma sklepiku szkolnego, tego tradycyjnego, jest automat, przy którym się właśnie znajdujemy. Co się zmieniło w tym automacie? Chodzi mi o jego zasobniki, tak.
3: Tutaj w zasadzie się niewiele zmieniło, ponieważ przepisy dotyczące sklepików szkolnych i automatów w szkołach, które rozprowadzały jakieś tam przekąski czy napoje, one już wcześniej wprowadziły zmiany, jakie produkty można sprzedawać i jakich nie można. I my sklepiku jako takiego nie mamy, nikt tutaj nie prowadzi takiej działalności, natomiast mamy ten jeden automat, w którym są umieszczone przekąski, soki owocowe, naturalne i woda. To są w zasadzie trzy główne takie produkty. One są certyfikowane, bo każdy kontrahent, który chciałby tu z nami podpisać umowę, przedstawia produkty i certyfikaty, z jakich, powiedzmy, tutaj elementów ten produkt się składa, więc te wartości kaloryczne i tak dalej są spełnione w normie, więc w tym automacie u nas niewiele się zmieniło. Jest dalej ten sam kontrahent, który uzupełnia zawartość, ale są to przekąski, powiedzmy, zgodne z normami.
2: Z obserwacji wynika, że pana obserwacji wynika, czy dzieciaki chętnie korzystają z tego automatu?
3: No można powiedzieć, że jest to centralny punkt szkoły. Dzieci chętnie na przerwie przychodzą tutaj, kupując sobie może już nawet nie wodę, bo wodę mamy tutaj takie specjalne podajniki wody, żeby można było sobie napełniać bidony. Mamy też takie butle z wodą, z których też można sobie tą wodę pobierać, ale takie drobne przekąski właśnie do przegryzienia bardzo chętnie z tego korzystają. No i można powiedzieć, że ten automat jest uzupełniany codziennie, także może przerób jest.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Dariusz Pokrywczyński, dyrektor zespołu szkół nr 11 we Wrocławku.
0: To jest temat na 101,4 FM.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję z

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Operowanie myśliwców zakończone w polskiej przestrzeni powietrznej. Polski prezydent rozpoczął wizytę w Nowym Jorku. Zabytkowy samochód od złotówki można wylicytować na trwającym Retro Motor Show. Agnieszka Trojanowska, BIS. Akcja prewencyjna zakończona. Polska poderwała dziś o poranku myśliwce w związku z rosyjskim bombardowaniem na Ukrainie. Jak informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, była to akcja prewencyjna. Komunikaty wojska śledzi Szymon Kępka.
2: Rosja używa przeciwko Ukrainie m.in. odrzutowych, bezzałogowych statków powietrznych. To są bezzałogowce poruszające się szybciej niż zwykłe drony. Dowództwo operacyjne uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej i systemy radiolokacyjnego rozpoznania osiągnęły stan gotowości, tak wynika z komunikatów wojska. Ta gotowość oznacza, że wojsko jest przygotowane do natychmiastowego działania w przypadku pojawienia się zagrożenia, czyli na przykład naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Nie ma na razie informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
1: Prezydent Karol Nawrocki jest już w Nowym Jorku. Wizyta polskiej głowy państwa w USA, która potrwa do środy, związana jest z 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Dziś para prezydencka złoży wieniec pod drzewem przetrwania, symbolem zamachów terrorystycznych na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią. Polski prezydent wystąpi także podczas debaty generalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W wieku 83 lat zmarł Sandro Mazzola, były napastnik piłkarskiej reprezentacji Włoch, który przez całą swoją 17-letnią karierę występował w Interze Mediolan. Mazzola, uważany za ikonę Interu, strzelił 158 bramek w ponad 500 meczów w Serie A, pomagając drużynie zdobyć 4 tytuły mistrza Włoch oraz 2 puchary Europy. Około 1000 zabytkowych pojazdów można zobaczyć na trwającym do jutra na międzynarodowych targach poznańskich 10. Retro Motor Show. W programie pokazy driftu i prelekcje na temat zakupu, a także niezbędnej renowacji zabytkowych aut, ale chętni mogą w ramach Retro Motor Show w Poznaniu kupić klasyczne auto. Na giełdzie pojazdów zabytkowych wybrane samochody oferowane są w formule licytacji od symbolicznej złotówki bez ceny minimalnej.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Początek weekendu bardzo słoneczny, zachmurzenie dziś niewielkie, jedynie po południu nad morzem oraz na północnym zachodzie możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach przeważnie od 18 do 22 stopni, najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce do 24.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Na włocławskim Starym Rynku do godziny 18 miasteczko Kopernika. Co będzie się działo, co się dzieje? O tym więcej za moment. Filip Weczkowski, kłaniam się nisko, cześć.
4: WPP na 101,4 FM.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Ostatni weekend lata i dużo dzieje się w naszym regionie. Staram się regularnie przekazywać informacje o najciekawszych wydarzeniach we Włocławku i okolicach. We Włocławku, na Starym Rynku, dzisiaj do godziny 18:00 mobilne miasteczko Kopernika. I krótko mówiąc, można się poczuć jak w jakimś nowoczesnym centrum nauki. W tym miasteczku Kopernika jest mnóstwo atrakcji związanych z nauką i astronomią oczywiście. To dziś do godziny 18:00 na Włocławskim Starym Rynku, a udział jest darmowy.
1: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

Ostatnia sobota lata, moi drodzy, i ostatnia sobota przed startem nowego sezonu w wykonaniu Anwilu Włocławek. Teraz jednak Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Czwarty turniej o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkretnie. Wczoraj w Toruniu inauguracja i Anwil zwyciężył z twardymi piernikami 91-85. Najwięcej punktów dla Rottweilerów zdobył sam Heinz Junior, 21 oczek. Dzisiaj kolejne starcie, tym razem Anwil o godzinie 16 w toruńskiej hali zagra z Astorią Bydgoszcz, czyli Beniaminkiem Orlen Basket Ligi. W przyszłym tygodniu to już emocje, i to europejskie emocje. Inauguracyjne spotkanie Ligi Północnoeuropejskiej w hali mistrzów. Z kim zmierzy się Anwil, o tym dziś na pewno będziemy jeszcze rozmawiać.

0: Sporo dziś słońca dopiero po południu nad morzem oraz na północnym zachodzie. Większe zachmurzenie i tam możliwe słabe opady deszczu. Ciepło od 18 do 22 stopni, a na Podkarpaciu i w Małopolsce do nawet 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem, miejscami dość silny.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Dzisiaj we Włocławku można się wybrać do kościoła tego ewangelickiego przy ulicy Brzeskiej i usłyszeć koncert muzyki organowej, ale takiej niekościelnej. Więcej szczegółów opowiem za moment. Filip Weczkowski, cześć!
3: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Sobota pełna atrakcji, pełna wydarzeń w naszym regionie. Dzisiaj o godzinie 16 we Włocławku w Kościele Ewangelickim przy ulicy Brzeskiej odbędzie się koncert muzyki organowej w kościele, ale muzyka niekościelna. To o godzinie 16 udział jest w bardzo dobrej cenie w naszej ulubionej. Wstęp jest po prostu darmowy.
1: Radio Włocławek po polsku.

0: Wspominałem już o tym, że w Toruniu trwa turniej o puchar marszałka województwa kujawsko-pomorskiego w koszykówce. Wczoraj Anwil wygrał z Twardymi Piernikami, a dziś o 16 w toruńskiej hali zmierzy się z Astorią Bydgoszcz. Natomiast w przyszłym tygodniu początek prawdziwych emocji i na start Europa. Anwil po kilku latach i po ostatnim nieudanym ligowym sezonie wraca do tego najniższego europejskiego pucharu, czyli Ligi Północnoeuropejskiej. Przypomnę, że raz udało się już wygrać. Była to premierowa edycja tej ligi w sezonie 2021-2022. Teraz Anwil wraca, a na początek w najbliższy czwartek o 18.30 w hali mistrzów Rottweilery zmierzą się z holenderskim Groningen. No i trzymamy kciuki za zwycięstwo. A dziś w Toruniu starcie z Astorią Bydgoszcz i walka o puchar marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Radio Wrocławek. Po polsku.

na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Setki nowych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiada minister. Znów awaria na kolei, pociągi jadą objazdem przez Lubin. Dotychczasowy podstawowy bramkarz bez powołania do kadry piłkarzy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. System budowany jest praktycznie od zera, ocenił minister.
2: Tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000.
1: Podczas konferencji prasowej w Lublinie szef MSWiA stwierdził, że Federacja Rosyjska zmieniła swoją strategię działania i od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej, stąd coraz częściej podrywane są prewencyjnie polskie myśliwce patrolujące przestrzeń powietrzną Polski. A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się dla mieszkańców specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe. Organizuje go MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, ochotniczymi strażami pożarniczymi i samorządami. Z powodu awarii sieci kolejowej pociągi dalekobieżne na linii kolejowej 273 na Dolnym Śląsku między Księginicami a Brzegiem Dolnym są kierowane objazdem przez Lubin. Połączenie lokalne obsługuje komunikacja zastępcza. Do awarii sieci trakcyjnej doszło w okolicy Brzegu Dolnego. Niemcy zaczęli tradycyjne jesienne świętowanie. Po raz 191 w Monachium zainaugurowano Oktoberfest. Największy na świecie festiwal piwa potrwa do 4 października. Organizatorzy spodziewają się około 7 milionów uczestników. Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczasowy podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, co tłumaczy tak selekcjoner.
3: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany. To nie znaczy, że go skreślamy.
1: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Potem kolejno spotkania ze Szwecją na wyjeździe, z Rumunią u siebie i z Bośnią na wyjeździe.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Setki nowych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiada minister. Znów awaria na kolei, pociągi jadą objazdem przez Lubin. Dotychczasowy podstawowy bramkarz bez powołania do kadry piłkarzy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. System budowany jest praktycznie od zera, ocenił minister.
2: Tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000.
1: Podczas konferencji prasowej w Lublinie szef MSWiA stwierdził, że Federacja Rosyjska zmieniła swoją strategię działania i od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej, stąd coraz częściej podrywane są prewencyjnie polskie myśliwce patrolujące przestrzeń powietrzną Polski. A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się dla mieszkańców specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe. Organizuje go MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, ochotniczymi strażami pożarniczymi i samorządami. Z powodu awarii sieci kolejowej pociągi dalekobieżne na linii kolejowej 273 na Dolnym Śląsku między Księginicami a Brzegiem Dolnym są kierowane objazdem przez Lubin. Połączenie lokalne obsługuje komunikacja zastępcza. Do awarii sieci trakcyjnej doszło w okolicy Brzegu Dolnego. Niemcy zaczęli tradycyjne jesienne świętowanie. Po raz 191 w Monachium zainaugurowano Oktoberfest. Największy na świecie festiwal piwa potrwa do 4 października. Organizatorzy spodziewają się około 7 milionów uczestników. Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczasowy podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, co tłumaczy tak selekcjoner.
3: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany, to nie znaczy, że go skreślamy.
1: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Potem kolejno spotkania ze Szwecją na wyjeździe, z Rumunią u siebie i z Bośnią na wyjeździe.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Słonecznie dziś w większości kraju, trochę więcej chmur nad morzem oraz na północnym zachodzie Polski. I tam możliwe jeszcze dziś opady deszczu. Na termometrach od 18 do 22 stopni. Najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam do nawet 24.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Rozpoczęło się zbieranie pomysłów na włocławski budżet obywatelski 2027. Jakie są zasady i do kiedy można te pomysły składać? O tym porozmawiamy sobie w tej godzinie. Przede wszystkim jednak oczywiście mnóstwo muzyki. Przypomnę, to jest ostatnia sobota lata. Teoretycznie. Bo rzeczywistość jest taka, że spadający kasztan zdążył mi już rozwalić szybę w samochodzie.
5: Popołudnie po polsku na 101.

Każdego dnia są jakieś święta nietypowe, dzisiaj również dzień emotikona, o którym wspominałem, ale mamy także dzień mówienia jak pirat. Poważnie jest takie święto. No i może się kojarzyć, że piraci to mówią ar-ar, a jak naprawdę mówią piraci? Nie no, panie władzo, ja nie widziałem tego ograniczenia prędkości.

Moi drodzy, rozpoczęło się zbieranie pomysłów na Włocławski Budżet Obywatelski 2027. Do wydania jest konkretna kasa, grubo ponad 6 milionów złotych. Środki są podzielone na dwie kategorie. 2 miliony na kategorię instytucjonalną i 4 miliony 150 tysięcy na ogólnomiejską. Z tym, że maksymalna wartość pojedynczego projektu wynosi 1,5 miliona w tej kategorii instytucjonalnej i 1 750 tysięcy w kategorii ogólnomiejskiej. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Włocławka. Co ważne, każdy mieszkaniec może też zgłosić dowolną liczbę projektów, ale zasady są takie, że każdy zgłoszony projekt musi zostać poparty podpisami 5 mieszkańców Włocławka. Projekty zgłasza się elektronicznie, a czas na to jest do końca września.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Setki nowych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiada minister. Znów awaria na kolei, pociągi jadą objazdem przez Lubin. Dotychczasowy podstawowy bramkarz bez powołania do kadry piłkarzy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. System budowany jest praktycznie od zera, ocenił minister.
2: Tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000.
1: Podczas konferencji prasowej w Lublinie szef MSWiA stwierdził, że Federacja Rosyjska zmieniła swoją strategię działania i od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej, stąd coraz częściej podrywane są prewencyjnie polskie myśliwce patrolujące przestrzeń powietrzną Polski. A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się dla mieszkańców specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe. Organizuje go MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, ochotniczymi strażami pożarniczymi i samorządami. Z powodu awarii sieci kolejowej pociągi dalekobieżne na linii kolejowej 273 na Dolnym Śląsku między Księginicami a Brzegiem Dolnym są kierowane objazdem przez Lubin. Połączenie lokalne obsługuje komunikacja zastępcza. Do awarii sieci trakcyjnej doszło w okolicy Brzegu Dolnego. Niemcy zaczęli tradycyjne jesienne świętowanie. Po raz 191 w Monachium zainaugurowano Oktoberfest. Największy na świecie festiwal piwa potrwa do 4 października. Organizatorzy spodziewają się około 7 milionów uczestników. Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczasowy podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, co tłumaczy tak selekcjoner.
3: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany. To nie znaczy, że go skreślamy.
1: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Potem kolejno spotkania ze Szwecją na wyjeździe, z Rumunią u siebie i z Bośnią na wyjeździe.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Setki nowych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiada minister. Znów awaria na kolei, pociągi jadą objazdem przez Lubin. Dotychczasowy podstawowy bramkarz bez powołania do kadry piłkarzy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. System budowany jest praktycznie od zera, ocenił minister.
2: Tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000.
1: Podczas konferencji prasowej w Lublinie szef MSWiA stwierdził, że Federacja Rosyjska zmieniła swoją strategię działania i od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej, stąd coraz częściej podrywane są prewencyjnie polskie myśliwce patrolujące przestrzeń powietrzną Polski. A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się dla mieszkańców specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe. Organizuje go MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, ochotniczymi strażami pożarniczymi i samorządami. Z powodu awarii sieci kolejowej pociągi dalekobieżne na linii kolejowej 273 na Dolnym Śląsku między Księginicami a Brzegiem Dolnym są kierowane objazdem przez Lubin. Połączenie lokalne obsługuje komunikacja zastępcza. Do awarii sieci trakcyjnej doszło w okolicy Brzegu Dolnego. Niemcy zaczęli tradycyjne jesienne świętowanie. Po raz 191 w Monachium zainaugurowano Oktoberfest. Największy na świecie festiwal piwa potrwa do 4 października. Organizatorzy spodziewają się około 7 milionów uczestników. Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczasowy podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, co tłumaczy tak selekcjoner.
3: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany, to nie znaczy, że go skreślamy.
1: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Potem kolejno spotkania ze Szwecją na wyjeździe, z Rumunią u siebie i z Bośnią na wyjeździe.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Słoneczną mamy sobotę. W całym kraju trochę więcej chmur na północy i tam możliwe jeszcze słabe opady deszczu, ale na termometrach dziś temperatura przyjemna, bo od 18 do 22 stopni, przeważnie na Podkarpaciu i w Małopolsce jeszcze cieplej, do 24. Wiatr słaby i umiarkowany tylko nad morzem, dość porywisty.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Wspominałem już o budżecie obywatelskim Włocławka na 2027 rok. Teraz jest czas na zgłaszanie projektów, ale okazuje się, że jest jeden projekt, który wygrał ostatnio, a nie zostanie zrealizowany. Dlaczego? Wszystko zdradzę w tej godzinie. Przede wszystkim jednak mnóstwo muzyki. Filip Baćkowski. Cześć.

Włocławek po polsku na 101,4 FM.

budżet obywatelski. No głosujemy, a później te rzeczy są realizowane, ale okazuje się, że jest jedna sytuacja, kiedy projekt, który wygrał, no nie zostanie wybudowany. Mowa o mini tężniach solankowych we Włocławku. Miało być 17 urządzeń w różnych zakątkach stolicy Kujaw, ale miasto rezygnuje z tej inwestycji. To dlatego, że sanepid wydał dla nich negatywną opinię. Okazuje się, że na tych małych tężniach często są bakterie z grupy coli, paciorkowce i inne gronkowce oraz zarodniki grzybów. W przeciwieństwie do wielkich tężni uzdrowiskowych, takich jak w Ciechocinku czy w Inowrocławiu chociażby, te małe instalacje miejskie nie podlegają tak surowym rygorom medycznym, no i trudniej utrzymać w nich pełną sterylność wody. Prezydent miasta podkreślił, że no to ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego miasto nie wybuduje tężni. Środki, ponad 1 000 000 zł, zostaną przesunięte na inne zadania w ramach budżetu obywatelskiego, choć władze deklarują, że powrócą do tematu tylko wtedy, gdy producenci opracują bezpieczne rozwiązania technologiczne. O tym piszemy na www.kujawy.info. 17 mini tężni solankowych we Włocławku jednak nie powstanie.

Co w ten weekend dzieje się we Włocławku i regionie? Regularnie wspominamy o wydarzeniach, które odbywają się w naszych okolicach. Jutro o godzinie 12 we Włocławku w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej wraca cykl Dzieje sztuki w Zarysie. Tym razem o 12 będzie wykład poświęcony sztuce romantyzmu, a poprowadzi go Jerzy Japczyński, adiunkt z działu sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. To jutro w samo południe w zbiorach sztuki przy ulicy Zamczej.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Setki nowych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiada minister. Znów awaria na kolei, pociągi jadą objazdem przez Lubin. Dotychczasowy podstawowy bramkarz bez powołania do kadry piłkarzy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. System budowany jest praktycznie od zera, ocenił minister.
2: Tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000.
1: Podczas konferencji prasowej w Lublinie szef MSWiA stwierdził, że Federacja Rosyjska zmieniła swoją strategię działania i od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej, stąd coraz częściej podrywane są prewencyjnie polskie myśliwce patrolujące przestrzeń powietrzną Polski. A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się dla mieszkańców specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe. Organizuje go MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, ochotniczymi strażami pożarniczymi i samorządami. Z powodu awarii sieci kolejowej pociągi dalekobieżne na linii kolejowej 273 na Dolnym Śląsku między Księginicami a Brzegiem Dolnym są kierowane objazdem przez Lubin. Połączenie lokalne obsługuje komunikacja zastępcza. Do awarii sieci trakcyjnej doszło w okolicy Brzegu Dolnego. Niemcy zaczęli tradycyjne jesienne świętowanie. Po raz 191 w Monachium zainaugurowano Oktoberfest. Największy na świecie festiwal piwa potrwa do 4 października. Organizatorzy spodziewają się około 7 milionów uczestników. Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczasowy podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, co tłumaczy tak selekcjoner.
3: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany. To nie znaczy, że go skreślamy.
1: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Potem kolejno spotkania ze Szwecją na wyjeździe, z Rumunią u siebie i z Bośnią na wyjeździe.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Setki nowych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiada minister. Znów awaria na kolei, pociągi jadą objazdem przez Lubin. Dotychczasowy podstawowy bramkarz bez powołania do kadry piłkarzy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych na Lubelszczyźnie, zapowiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. System budowany jest praktycznie od zera, ocenił minister.
2: Tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000.
1: Podczas konferencji prasowej w Lublinie szef MSWiA stwierdził, że Federacja Rosyjska zmieniła swoją strategię działania i od wielu dni atakuje przejścia graniczne na granicy polsko-ukraińskiej, stąd coraz częściej podrywane są prewencyjnie polskie myśliwce patrolujące przestrzeń powietrzną Polski. A dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się dla mieszkańców specjalny trening reagowania na ostrzeżenia i sygnały alarmowe. Organizuje go MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną, ochotniczymi strażami pożarniczymi i samorządami. Z powodu awarii sieci kolejowej pociągi dalekobieżne na linii kolejowej 273 na Dolnym Śląsku między Księginicami a Brzegiem Dolnym są kierowane objazdem przez Lubin. Połączenie lokalne obsługuje komunikacja zastępcza. Do awarii sieci trakcyjnej doszło w okolicy Brzegu Dolnego. Niemcy zaczęli tradycyjne jesienne świętowanie. Po raz 191 w Monachium zainaugurowano Oktoberfest. Największy na świecie festiwal piwa potrwa do 4 października. Organizatorzy spodziewają się około 7 milionów uczestników. Jan Urban ogłosił powołania na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczami w Lidze Narodów. Jest kilka niespodzianek, bo zaproszenia nie otrzymał dotychczasowy podstawowy bramkarz Łukasz Skorupski, co tłumaczy tak selekcjoner.
3: Braliśmy to też pod uwagę, że Łukasz ma swoje lata, zaczyna częściej być kontuzjowany, to nie znaczy, że go skreślamy.
1: Zgrupowanie kadry zaczyna się w poniedziałek. Nasza reprezentacja na przełomie września i października zagra aż 4 mecze. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną odbędzie się za tydzień w Warszawie. Potem kolejno spotkania ze Szwecją na wyjeździe, z Rumunią u siebie i z Bośnią na wyjeździe.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na termometrach dziś przeważnie od 18 do 22 stopni, a więc temperatura przyjemna. Na Podkarpaciu i w Małopolsce jeszcze cieplej, do 24 stopni. Sporo słońca w całym kraju, nieco więcej chmur na północy i tam po południu może jeszcze padać deszcz.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Ostatnia sobota lata, moi drodzy. W tej godzinie wyjedziemy na drogi stolicy Kujaw i sprawdzimy, gdzie spodziewać się utrudnień i w ten weekend, i w przyszłym tygodniu. Trochę tego jest. Na ukojenie nerwów dla kierowców mnóstwo wyśmienitej muzyki. Filip Baćkowski, cześć.
5: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: nigdy nie przeminął.
1: Wyjedźmy na drogi Włocławka. No bo być kierowcą w stolicy Kujaw, oj, to wymaga dużej cierpliwości. Gdzie spodziewać się zamknięć? Oczywiście my nie przejedziemy skrzyżowaniami 3 Maja z Przedmiejską, Piekarską, Zapieckiem, Żabią i Tumską. Nadal nie przejedziemy też skrzyżowaniem Kapitulnej z Długą i Wysoką. Jest tylko dostępny ten łącznik pomiędzy Wysoką a Kapitulną. Taki stan rzeczy będzie się utrzymywał do połowy października. Nadal oczywiście ruch wahadłowy na Moście Stalowym. A gdzie spodziewać się zwężeń? Polna, Rysia, Duninowska, Bukowa, Brzeska przy Wojska Polskiego czy Brzeska przy Placu Wolności oraz ulica Bojańczyka. Utrudnienia spotkamy także na Wiejskiej przy Łubnej. Trochę tych prac drogowych jest, ale jak to się mówi, teraz jeździ się gorzej, żeby w przyszłości było lepiej. Tylko czekam, kiedy będzie to lepiej.
2: Radio Włocławek po polsku.

Miłośnicy twórczości grupy Manam, legendarnej grupy Manam, znanej także z naszej anteny, mogą już szykować się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Jeszcze we wrześniu, 26 dokładnie, w klubie Stara Remiza we Włocławku wystąpi zespół Nie ma mowy. Muzycy sięgają po dobrze znane utwory Manamu, ale przedstawiają je w akustycznych, bardziej kameralnych aranżacjach. Ten koncert 26 września, a szczegóły znajdziesz na www.kujawy.info.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Stany Zjednoczone porozumiały się z Danią i Grenlandią w sprawie bezpieczeństwa. Rekin rzucił się na plażowicza w Australii. Rozpoczął się wyścig autostopowiczów. Wśród tysiąca uczestników są głównie studenci. Agnieszka Trojanowska-Bis. Władze Lublina badają, jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Jak mówi wiceprezydent Mariusz Banach, wszyscy musimy być przygotowani na alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza.
2: W najbliższy wtorek spotykamy się z dyrektorami po to, żeby to podsumować i tam, gdzie było źle albo gdzie można coś poprawić, będziemy o tym rozmawiali, tak żeby na kolejną taką sytuację być przygotowanym.
1: Lubelscy urzędnicy zapewniają, że miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców, ale korzystają tylko nieliczni. NATO z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź porozumienia między USA, Danią i Grenlandią, które, jak uznał rzecznik NATO, przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa.
3: Zwykle, kiedy Trump mówi, że ma umowę, trzeba naprawdę dokładnie przeanalizować jej zapisy, ale byłoby miło, gdybyśmy mogli zakończyć tę dyskusję. Pewności nie mam, ale mam nadzieję, że uda nam się skłonić Trumpa do kompromisu. Nie jest to coś, co zazwyczaj przychodzi mu z łatwością, ale uważam, że to korzystne zarówno dla Danii, jak i dla Grenlandii.
1: Wczoraj prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Trump zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej. Władze stanu Australia Zachodnia wydały nadzwyczajny nakaz schwytania i uśmiercenia rekina po śmiertelnym ataku na mężczyznę koło Perth. Żarłacz biały widziany był wczoraj na popularnej plaży Sorrento u wybrzeży Perth, gdy rzucił się na 63-latka. Ciała ofiary dotychczas nie odnaleziono, a plaże w rejonie pozostaną zamknięte przynajmniej do jutra, do połowy dnia. We Wrocławiu rozpoczął się wyścig autostopowiczów Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii, podróżując wyłącznie autostopem. Wyścig jest organizowany od 2009 roku.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Stany Zjednoczone porozumiały się z Danią i Grenlandią w sprawie bezpieczeństwa. Rekin rzucił się na plażowicza w Australii. Rozpoczął się wyścig autostopowiczów. Wśród tysiąca uczestników są głównie studenci. Agnieszka Trojanowska-Bis. Władze Lublina badają, jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Jak mówi wiceprezydent Mariusz Banach, wszyscy musimy być przygotowani na alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza.
2: W najbliższy wtorek spotykamy się z dyrektorami po to, żeby to podsumować i tam, gdzie było źle albo gdzie można coś poprawić, będziemy o tym rozmawiali, tak żeby na kolejną taką sytuację być przygotowanym.
1: Lubelscy urzędnicy zapewniają, że miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców, ale korzystają tylko nieliczni. NATO z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź porozumienia między USA, Danią i Grenlandią, które, jak uznał rzecznik NATO, przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa.
3: Zwykle, kiedy Trump mówi, że ma umowę, trzeba naprawdę dokładnie przeanalizować jej zapisy, ale byłoby miło, gdybyśmy mogli zakończyć tę dyskusję. Pewności nie mam, ale mam nadzieję, że uda nam się skłonić Trumpa do kompromisu. Nie jest to coś, co zazwyczaj przychodzi mu z łatwością, ale uważam, że to korzystne zarówno dla Danii, jak i dla Grenlandii.
1: Wczoraj prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Trump zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej. Władze stanu Australia Zachodnia wydały nadzwyczajny nakaz schwytania i uśmiercenia rekina po śmiertelnym ataku na mężczyznę koło Perth. Żarłacz biały widziany był wczoraj na popularnej plaży Sorrento u wybrzeży Perth, gdy rzucił się na 63-latka. Ciała ofiary dotychczas nie odnaleziono, a plaże w rejonie pozostaną zamknięte przynajmniej do jutra, do połowy dnia. We Wrocławiu rozpoczął się wyścig autostopowiczów Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii, podróżując wyłącznie autostopem. Wyścig jest organizowany od 2009 roku.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Sobota słoneczna, tylko na północy kraju trochę więcej chmur i tam jeszcze dziś może pokropić deszcz. Przeważnie dziś od 18 do 22 stopni, cieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce do 24. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem dość silny i porywisty.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jeszcze w tym miesiącu, w ostatni weekend września, odbędzie się Fajans Festival. W związku z tym będą też warsztaty w skarbcu fajansu. Od lepienia przez dekorowanie i pracę przy kole garncarskim, aż po projektowanie 3D. Te zajęcia odbędą się 26 i 27 września. Dlaczego mówię o tym już teraz? Bo rozpoczęły się zapisy. Zapisy trwają pod numerem telefonu 54 427 02 60 bądź w interaktywnym centrum fajansu przy ulicy Żabiej 2.
5: W jak Włocławek. Po polsku na 101 i 4 FM.

0: Na włocławskim Starym Rynku do godziny 18 miasteczko Kopernika. Co będzie się działo, co się dzieje? O tym więcej za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
1: Weekendowe granie na 101,4 FM.

Ostatni weekend lata i dużo dzieje się w naszym regionie. Staram się regularnie przekazywać informacje o najciekawszych wydarzeniach we Włocławku i okolicach. We Włocławku, na Starym Rynku, dzisiaj do godziny 18:00 mobilne miasteczko Kopernika. I krótko mówiąc, można się poczuć jak w jakimś nowoczesnym centrum nauki. W tym miasteczku Kopernika jest mnóstwo atrakcji związanych z nauką i astronomią. Oczywiście to dziś do godziny 18:00 na Włocławskim Starym Rynku, a udział jest darmowy.

Ostatnia sobota lata, moi drodzy, i ostatnia sobota przed startem nowego sezonu w wykonaniu Anwilu Włocławek. Teraz jednak Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Czwarty turniej o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkretnie. Wczoraj w Toruniu inauguracja i Anwil zwyciężył z twardymi piernikami 91-85. Najwięcej punktów dla Rottweilerów zdobył sam Heinz Junior, 21 oczek. Dzisiaj kolejne starcie, tym razem Anwil o godzinie 16 w toruńskiej hali zagra z Astorią Bydgoszcz, czyli Beniaminkiem Orlen Basket Ligi. W przyszłym tygodniu to już emocje, i to europejskie emocje. Inauguracyjne spotkanie Ligi Północnoeuropejskiej w hali mistrzów. Z kim zmierzy się Anwil? O tym dziś na pewno będziemy jeszcze rozmawiać.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Stany Zjednoczone porozumiały się z Danią i Grenlandią w sprawie bezpieczeństwa. Rekin rzucił się na plażowicza w Australii. Rozpoczął się wyścig autostopowiczów. Wśród tysiąca uczestników są głównie studenci. Agnieszka Trojanowska-Bis. Władze Lublina badają, jak szkoły zareagowały na czwartkowe wycie syren. Przygotowano specjalną ankietę, by ocenić, jak całościowo zadziałały procedury i co trzeba zmienić. Jak mówi wiceprezydent Mariusz Banach, wszyscy musimy być przygotowani na alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza.
2: W najbliższy wtorek spotykamy się z dyrektorami po to, żeby to podsumować i tam, gdzie było źle albo gdzie można coś poprawić, będziemy o tym rozmawiali, tak żeby na kolejną taką sytuację być przygotowany.
1: Lubelscy urzędnicy zapewniają, że miasto regularnie organizuje warsztaty z reagowania dla mieszkańców, ale korzystają tylko nieliczni. NATO z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź porozumienia między USA, Danią i Grenlandią, które, jak uznał rzecznik NATO, przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa.
3: Zwykle, kiedy Trump mówi, że ma umowę, trzeba naprawdę dokładnie przeanalizować jej zapisy, ale byłoby miło, gdybyśmy mogli zakończyć tę dyskusję. Pewności nie mam, ale mam nadzieję, że uda nam się skłonić Trumpa do kompromisu. Nie jest to coś, co zazwyczaj przychodzi mu z łatwością, ale uważam, że to korzystne zarówno dla Danii, jak i dla Grenlandii.
1: Wczoraj prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Trump zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej. Władze stanu Australia Zachodnia wydały nadzwyczajny nakaz schwytania i uśmiercenia rekina po śmiertelnym ataku na mężczyznę koło Perth. Żarłacz biały widziany był wczoraj na popularnej plaży Sorrento u wybrzeży Perth, gdy rzucił się na 63-latka. Ciała ofiary dotychczas nie odnaleziono, a plaże w rejonie pozostaną zamknięte przynajmniej do jutra, do połowy dnia. We Wrocławiu rozpoczął się wyścig autostopowiczów Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii, podróżując wyłącznie autostopem. Wyścig jest organizowany od 2009 roku.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro najwięcej słońca na południowym wschodzie Polski, później i tam mocno się zachmurzy. A przelotne opady deszczu i burze możliwe w całym kraju, lokalnie możliwy nawet słaby grad. A na termometrach jutro od 17 stopni na północy przez około 20 stopni w centrum do 25 na Podkarpaciu.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Jeszcze w tym miesiącu, w ostatni weekend września, odbędzie się Fajans Festival. W związku z tym będą też warsztaty w skarbcu fajansu. Od lepienia przez dekorowanie i pracę przy kole garncarskim, aż po projektowanie 3D. Te zajęcia odbędą się 26 i 27 września. Dlaczego mówię o tym już teraz? Bo rozpoczęły się zapisy. Zapisy trwają pod numerem telefonu 54 427 02 60 bądź w interaktywnym centrum fajansu przy ulicy Żabiej 2.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Obcy dron wtargnął i eksplodował w pobliżu stolicy Mołdawii. Polscy siatkarze są już w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Srebrny medal olimpijski wrócił do Władimira Semirunnija. Agnieszka Trojanowska, BIS. MSZ Mołdawii potępiło możliwe wtargnięcie drona w pobliżu stolicy kraju Kiszyniowa. Miało dojść do naruszenia mołdawskiej przestrzeni powietrznej, a także do eksplozji na terenie Mołdawii. Szczątki maszyny odnaleziono w miejscowości Kolonita w pobliżu Kiszyniowa. Huk był słyszalny także w okolicach stolicy. Jak poinformowała Mołdawska Straż Graniczna, dziś rano kilka niezidentyfikowanych obiektów naruszyło mołdawską przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej części kraju. Wracamy do Polski. 23 tysiące osób przeszło już szkolenia w gotowości organizowane przez wojsko. Ministerstwo Obrony zachęca wszystkich do udziału. Obecna edycja szkoleń potrwa do listopada. To kilka godzin nauki praktycznych umiejętności udzielania pomocy i przetrwania.
2: Praktyczne informacje może się przydać w codziennym życiu. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda taka wiedza.
3: Krzesiwo daje tak dużą temperaturę, ta iskra, że jest pani w stanie właśnie rozpalić nawet mokrą korę.
4: Rozpaliła pani ogień. Wow.
5: A czy pierwszy raz udało się?
1: Szkolenia organizowane są w wielu jednostkach na terenie całego kraju. Zapisać można się przez specjalną stronę internetową, ale i w aplikacji mObywatel. Pociągi wróciły na linię kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Uszkodzoną sieć udało się naprawić. Od rana z powodu awarii pociągi dalekobieżne kierowane były objazdem przez Lubin. Połączenia lokalne obsługiwała komunikacja zastępcza. Polscy siatkarze pokonali Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, w ćwierćfinale zmierzą się ze zwycięzcą meczu Bułgarii z Niemcami. Ćwierćfinały w Sofii zaplanowano na wtorek. Srebrny medal olimpijski Władimira Semirunnija wywalczony w łyżwiarstwie szybkim w zimowych igrzyskach olimpijskich ponownie znalazł się w rękach zawodnika. Sportowiec przekazał trofeum na licytację podczas charytatywnego streamu influencera Łatwoganga, ale teraz firma Profboot, która wygrała licytację, zdecydowała się oddać medal sportowcowi. Semirunnij to Rosjanin, który od 2 lat reprezentuje Polskę. Na uroczystym przekazaniu mu medalu przyznał, że gest zwycięzcy aukcji jest dla niego dużym zaskoczeniem.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro najwięcej słońca na południowym wschodzie Polski, później i tam mocno się zachmurzy. A przelotne opady deszczu i burze możliwe w całym kraju, lokalnie możliwy nawet słaby grad. A na termometrach jutro od 17 stopni na północy przez około 20 stopni w centrum do 25 na Podkarpaciu.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Witam wszystkich w sobotę. Weekendik trwa. Patryk Jaromierski, zapraszam na dobrą muzykę i ciekawostki, między innymi ze świata muzycznego.
7: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Mówi się, że lepiej późno niż wcale, ale 132 lata opóźnienia to jednak lekkie przegięcie. Czytelnik przyniósł magazyn z 1894 roku i twierdzi, że nie wie skąd go ma. Ponad 12 tysięcy dolarów kary darowano mu tylko dlatego, że w porę złapał się na amnestię. Bibliotekarze liczyli na zapomniane lektury ze szkoły, a dostali zabytkowy eksponat XIX wieku.
1: Włocławek po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM we Włocławku po polsku.

Steve Harris, lider i basista Iron Maiden, zapewnia w wywiadach, że nie wybiera się jeszcze na emeryturę. Muzyk uwielbia grać na żywo i z powodzeniem łączy gigantyczne trasy z kameralnymi występami. Jego drugi zespół, British Lion, od 14 lat pozwala mu grać w małych, klimatycznych klubach. Ale niezależnie od tego, czy gra dla 200 osób, czy 2000, zawsze daje z siebie całe serce.

Włocławek po polsku. Włocławek dla Was po polsku na 101,4 FM.

0: czas na dość rzadki temat na antenie. Gry komputerowe. Deweloper wyciska z marki GTA 6 wszystko, co się da, jeszcze zanim gra w ogóle trafi na sklepowe półki. Wspólnie z Atlantic Records wydadzą wielki album ze ścieżką dźwiękową prosto z klimatycznego Vice City. Wrzucono tam aż 34 kawałki, mieszając ze sobą Keitha Richardsa, traperów oraz artystów pop. Dziwnym trafem premiera płyty wypada dokładnie 19 listopada, by skłonić fanów do kolejnego preordera.
1: Radio Wrocławek po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Stacje paliw schodzą z marży, ale i tak analitycy wieszczą podwyżki. Problemy pacjentów z realizacją e-recept potrwają do końca weekendu. Polscy siatkarze po pokonaniu Łotwy są już w ćwierćfinale. Teraz ważą się losy, z kim zagrają. Agnieszka Trojanowska-Bis. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni. Póki co stacje robią co mogą w sprawie benzyny i schodzą z marszy, żeby utrzymać cenę 7 zł 99 groszy, ale już dalej będzie to nie do utrzymania, wskazuje Jakub Bogucki z petrol.pl.
2: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
1: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Pacjenci mają problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Chodzi m.in. o realizację e-recept, karty e-dilo czy potwierdzenia ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia. I choć placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu, to lekarze przyznają, że problem w ten weekend występuje, mówi lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz.
3: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
1: Prace serwisowe potrwają cały weekend, problemy powinny zakończyć się w poniedziałek o poranku. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Było to zwycięstwo zdecydowane, bo mecz zakończył się wynikiem 3-0. Jak mówił po spotkaniu nasz atakujący Kevin Sasak, nie było tu żadnych niespodzianek.
4: Znamy swoją klasę, wiemy jaką jesteśmy drużyną, znamy jaką drużyną jest drużyna z Łotwy i po prostu chcieliśmy to spotkanie wygrać jak najszybciej. Też po tym ciężkim spotkaniu z Bułgarią była chwila na odpoczynek. Mieliśmy czas, żeby się przygotować do tego spotkania.
1: Polacy, którzy bronią tytułu w ćwierćfinale, mogą ponownie spotkać się z Bułgarią, która jako jedyna wygrała z biało-czerwonymi w zmaganiach grupowych. Bułgarzy muszą jednak jeszcze wcześniej pokonać Niemców, a spotkanie tych reprezentacji właśnie się rozpoczyna.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro już nie tak słonecznie w całym kraju. Słońce będzie utrzymywać się jeszcze na południowym wschodzie, ale w pozostałej części kraju chmury i przelotne opady deszczu, a nawet burze lokalnie ze słabym gradem. Na termometrach jednak temperatury się utrzymają od 17 stopni na północy przez 20 stopni w centrum do 25 na Podkarpaciu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: No i mamy kilka minut po godzinie 18. Z głośników płynie najlepszy vibe. Umilamy wam ten sobotni czas. Dajcie się porwać dobremu brzmieniu. Zostańcie z naszym radiem.

0: WPP na 101,4 FM.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

czytam, że Drake chyba przechodzi spóźniony bunt nastolatka i to pod dyktando nowej poznanej dziewczyny. Zwyciężczyni randkowego wyzwania ubrała go w czernie, ćwieki i zabrała na spacer po sklepach alternatywnych. Najpierw kazała mu szczekać na streamie, a teraz ubrała jak mrocznego gota z przełomu wieków. No ale czego się jednak nie robi dla miłości, zwłaszcza gdy w tle kupuje się już domy dla teściowej.

Igor Herbut kazał nam czekać na nową solową płytę aż 6 długich lat, ale wreszcie się zlitował. Artysta ogłosił album Jeremie i wypuścił singiel Jak Ci Jest, żeby sprawdzić naszą odporność na wzruszenia. Od 2 października czeka nas potężna dawka nostalgii i aż 10 przystanków na trasie koncertowej. Dobra wiadomość dla fanów jest taka, że tym razem Igor na scenie nie będzie musiał grać zupełnie sam.

fascynatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolony padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię. Ja naprawdę

Lavu uznała, że najlepszym miejscem na opowiedzenie o życiowym załamaniu i utracie głosu będzie TikTok. Wrzuciła filmik z drinkiem w dłoni, wspominając, jak to po zdobyciu gramy zniknęła na całe 10 lat. Teraz w nowej płycie obiecuje rozliczenie z uzależnieniem oraz trudnym rozstaniem po latach. I jak widać, supportowanie Hilary Duff na koncertach świetnie leczy dawne lęki i przywraca chęć do śpiewania.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polska w koalicji antybalistycznej dołączyła do Ukrainy i europejskich państw. Część dziennikarzy nie została wpuszczona na teren Białego Domu. Szkolna dieta planetarna podzieliła Polaków. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. To projekt zainicjowany w lipcu w Paryżu przez część państw europejskich oraz Ukrainę. Polska wówczas do niej nie dołączyła. Tłumaczono to brakiem konkretnego programu. Nieoficjalnie wiązano to z napięciami na linii Warszawa-Kijów w kwestiach historycznych. Na czym polega program antybalistyczny, tłumaczy Marcin Staszec.
2: Chodzi o coś w rodzaju europejskiej tarczy przeciwrakietowej. Rozwiązanie konkurencyjne wobec amerykańskiego systemu Patriot, którego pociski są drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina oferuje więc własną, kilkukrotnie tańszą technologię opracowaną w oparciu o doświadczenia z frontu. Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia.
1: Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki. Dziennikarze CNN, telewizji MS Now i portalu Politico nie zostali wpuszczeni dziś na teren Białego Domu, a ich stałe przepustki zostały skonfiskowane przez Secret Service. To efekt wczorajszego ogłoszenia prezydenta USA Donalda Trumpa o wykluczeniu tych mediów z powodu rzekomych kłamstw na temat jego i jego administracji. Dopytywany prezydent USA wyjaśnił, że powodem nie była żadna konkretna publikacja, lecz ich skumulowany efekt negatywnych materiałów przez ostatnie lata. Blisko połowa Polaków uważa, że polscy rodzice zostali pominięci w procesie decyzyjnym w sprawie nowych jadłospisów w szkołach. Uważa tak 43% Polaków. Natomiast zdaniem 32% nowe zasady żywienia wynikają z troski o zdrowie dzieci. Wynika z sondażu ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna dla Wirtualnej Polski. Badani pytani byli też o to, jak często powinny występować obiady roślinne w szkołach. Za brakiem obowiązkowych dań wegetariańskich opowiada się 23%, 26% uważa, że wystarczy jeden bezmięsny posiłek tygodniowo. 29% opowiada się za możliwością dwóch lub trzech takich posiłków w tygodniu. Od września w szkołach w Polsce obowiązuje dieta planetarna. Na jej podstawie nałożono nakaz serwowania maksymalnie dwóch posiłków mięsnych w tygodniu.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro już nie tak słonecznie jak dziś. Najwięcej słońca na południowym wschodzie kraju i tam też najpogodniej. Poza tym jednak przelotne opady deszczu i burze lokalnie nawet ze słabym gradem. Na termometrach jutro od 17 stopni na północy przez 20 stopni w centrum do 25 na południowym wschodzie.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Kilka minut po 19:00. Wieczór trwa, nasze radio gra dalej najlepsze hity. Także podkręćcie radio, zapodajemy coś naprawdę dobrego.

The Weeknd po raz kolejny ogłasza koniec i powrót jednocześnie, bo przecież zmiana zdania zawsze dobrze nakręca media. Miał już dumnie odchodzić ze sceny u szczytu sławy, ale po przeliczeniu zysków ze stadionów szybko nabrał ochoty do pracy. Abel uznał nagle, że ma jednak najlepszą robotę na świecie i głupio byłoby z niej zrezygnować. Fani w Azji mogą odetchnąć z ulgą, a my czekamy, kiedy za rok znów zapowie swoje wielkie i ostateczne pożegnanie.

Ivan Seinfeld spojrzał na tłum pod sceną i uznał, że czas najwyższy zamienić pogo na solidne cardio. Według muzyka 90% fanów Metalliki i Maidenów wyhodowało przez lata potężne brzuszki. Zamiast nowej płyty proponuje im apkę Full Metal Fitness oraz ostry wycisk przy ciężkich rytmach. A ciekawe, czy fani faktycznie złapią teraz za hantle, czy jednak zostaną przy coli i fast foodach.

Huragan odwołał koncert AC/DC w Toronto, ale fani i tak dostali niezły podmuch czystego szaleństwa. Uwaga! Podczas spotkania z zespołem pewna mama uznała, że płyta czy koszulka to zdecydowanie zbyt banalna pamiątka. Więc co zrobiła? Podsunęła legendom rocka własne dziecko. Tak, dziecko, żeby ci chwycili za marker i podpisali malucha. Wyobrażacie sobie? No, tylko żeby teraz się nie zapomniała i nie sprzedała tego autografu w sieci.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Od uczczenia pamięci ofiar 11 września rozpoczął polski prezydent wizytę w USA. Powołany przez selekcjonera Polski piłkarz kontuzjowany. Polka najlepsza w letnim Grand Prix skoków narciarskich w Rumunii. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki oddał w Nowym Jorku hołd zamordowanym w atakach z 11 września. Prezydent złożył też wieńce pod drzewem przetrwania. W trakcie wizyty towarzyszy mu pierwsza dama Marta Nawrocka. Para prezydencka złożyła także wizytę przy pomnikach w wodospadach poświęconych ofiarom zamachów na bliźniacze wieże World Trade Center. Wizyta pary prezydenckiej w strefie zero była pierwszym punktem ich wizyty w USA, która potrwa do środy. W jej ramach polski przywódca weźmie m.in. udział w debacie generalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. Projekt powstał w lipcu w Paryżu, ale wówczas trwał spór historyczny na linii Polska-Ukraina, o czym Marcin Starzec.
2: Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Jesteście w tym gronie mile widziani, bo jesteśmy partnerami. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia. Teraz już jest oczywiste, że Polska jest częścią tej inicjatywy. Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki.
1: Celem koalicji antybalistycznej jest budowa europejskiego systemu obrony przed pociskami balistycznymi. Poważnej kontuzji kolana doznał Kamil Grabara, powołany przez selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski Jana Urbana na pierwsze 4 spotkania w Lidze Narodów. O urazie na dzisiejszym treningu 27-letniego bramkarza poinformował jego klub Juventus Turyn. Grabara do turyńskiego klubu trafił w sierpniu na zasadzie wypożyczenia z Wolfsburga z opcją wykupu. Oprócz Grabary na pozycję bramkarza powołani przez Urbana zostali Marcin Bułka z saudyjskiego Neom SC i Mateusz Kochalski z Wieczystej Kraków. Już 25 września biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie. Anna Twardosz wygrała zawody letniej Grand Prix w skokach narciarskich w rumuńskim Rasnowie. Polka pierwszy raz w karierze odniosła zwycięstwo w zawodach tej rangi. Najlepszy z Polaków Paweł Wąsek był 9.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Niedziela zachmurzona, trochę więcej słońca początkowo na południowym wschodzie kraju. Poza tym jednak spore zachmurzenie i przelotne opady deszczu, miejscami nawet burze lokalnie ze słabym gradem. Na termometrach od 17 stopni na północy przez 20 stopni w centrum do 25 na Podkarpaciu.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: No i mamy to. Kilka minut po godzinie 20. Jesteśmy już w połowie wspólnego wieczoru. Czas pędzi, a ja pędzę z najlepszym brzmieniem na antenie. Zostańcie z nami.

Kupienie biletu na trasy koncertowe trwa sekundy, ale spróbujcie go teraz oddać, gdy zmienił się skład. Po wykluczeniu rapera z koncertów Shirana, fani utknęli w błędnym kole przekazywania odpowiedzialności. Infolinie grają na zwłokę, spychając wściekłych słuchaczy do głuchej i automatycznej skrzynki mailowej. No cóż, wychodzi na to, że szybciej dostaniecie autograf na stadionie, niż odzyskacie własne ciężko zarobione pieniądze za bilety.

Nasz wspólny wieczór na antenie właśnie dobiega końca. Życzę Wam oczywiście dobrej imprezy, najlepszego klimatu i dla tych spokojniejszych, prawda, oczywiście dobrej nocy. Dzięki, że ze mną dzisiaj byliście. Patryk Jaromierski i do usłyszenia.

0: po polsku.
1: To znowu ty rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.